0: To jest Melo Radio.
1: Krąży nam krągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej grupa, co to porno?

0: beautiful.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
18: W sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury odbył się powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 śmiałków. Wyniki przedstawi Agnieszka Piątkowska z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Jest Tena Malinowska. Zapraszam.
19: Zawsze jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wystąpień, prezentacji, uczestników. Do konkursu zgłosiło się w tym roku 7 uczestników. Jury w składzie Alicja Naworska-Kotelon, Hanna Szymborska i pani Urszula Kuchcińska wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pani Barbara Zapert, która przeczytała fragment powieści Katarzyny Enerlich Kiedyś przy błękitnym księżycu. Drugie miejsce zajęła pani Elżbieta Giers, która przeczytała wiersz Moja mała ojczyzna Zofii Chrostek. A trzecie miejsce zdobył pan Grzegorz Jarmużewski, który przeczytał fragment powieści Kto dał mi skrzydła Janiny Porazińskiej.
13: Moje nazwisko Barbara Zapert.
14: Pani Barbaro, drugi raz pani bierze udział w takim konkursie, w konkursie pięknego czytania dla seniorów. Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział w tym konkursie?
13: Raz, że jestem na emeryturze i mam bardzo dużo czasu, więc mogę poświęcić go temu, co kocham najbardziej. Kocham poezję, kocham prozę, kocham śpiew, muzykę. No i tak odnajduję się właśnie w tego typu właśnie imprezach.
14: Jaki fragment pani przygotowała?
13: Ja dzisiaj przygotowałam fragment książki pani Katarzyny Enerlich Kiedyś pod błękitnym księżycem. To jest książka, która traktuje o trudnej przeszłości, o szukaniu samego siebie, o alkoholizmie w rodzinie. Główna bohaterka Basia jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. A mi tak kiedyś przyszło do głowy, że jeszcze powinno być takie określenie DRA, dorosłe rodzeństwo alkoholika, bo ona też potrafi zniszczyć życie. Ale jest w tej książce również dużo optymizmu, bo ona to jest opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby poprawić swoje życie, żeby odnaleźć się na nowo i żeby odnaleźć szczęście w tym życiu. Zawsze jest na to czas. A pani autorka, pani Katarzyna, pięknie rozpoczęła książkę takimi słowami, że trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia. Ono zobowiązuje, bo tak łatwo się wszystko tłumaczy teraz trudnym dzieciństwem, tak? Wszystkie złe rzeczy, które się w naszym życiu dzieją, bo miałam czy miałem trudne dzieciństwo. Nie musi to być wyrocznią na dorosłe życie.
14: Czy książki pani Katarzyny Enerlich, naszej mrągowskiej autorki, są pani bliskie?
13: Wszystkie mam we własnym zbiorze. Wszystkie. Czekam teraz na następną, która będzie kontynuacją Akuszerki z Innsbrucka, na piątą część. Ma być wydana w czerwcu, więc liczę na to, że nawet załapię się może o autograf. Tak, mam całe wszystkiusieńkę.
14: Tematy, które są poruszane, wątki, które są poruszane w książkach pani Katarzyny Enerlich, są pani bliskie? Utożsamia się pani z niektórymi?
13: W niektórych książkach tak, są mi bardzo bliskie. Nawet w tej ostatniej książce, której fragment dzisiaj odczytałam.
14: Czym kierowała się pani, wybierając właśnie ten fragment?
13: No właśnie tak przeglądałam swój księgozbiór od kilku dni i głównie czyta się na takich konkursach książki takich pisarzy, autorów znanych gdzieś tam, tak? A ja tak postawiłam właśnie na nasze podwórko tutaj, na naszą autorkę. Trafia w moje serce, o tak. Swoim piórem trafia w moje serce, tak powiem.
14: W tym roku po raz pierwszy w Mrągowie miał miejsce konkurs recytatorski dla seniorów. Czy brała pani w nim udział?
13: Właśnie niestety to był w ten dzień, kiedy nie mogłam uczestniczyć. Z wielkim żalem, ale być może w przyszłym roku.
14: Woli pani jednak czytać czy recytować?
13: Też. Przypominając sobie lata młodzieńcze, to brałam bardzo dużo razy udział w takich konkursach. Ale chyba na obecną chwilę wolę jednak czytać. Może pamięć zawodna już by była, może jakiegoś długiego tekstu nie dałabym rady się nauczyć, nie wiem.
14: Mamy tydzień bibliotek. Biblioteka Miejska w Mrągowie włącza się również w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Czy książka jest pani bliska? Czy chętnie spędza pani czas z książką?
13: Głównie spędzam czas z książką. Z uwagi na to, że ja nie oglądam w ogóle telewizji, nie włączam telewizora, więc zostaje mi książka. Na zabicie czasu, na może nawet nie na zabicie, na uprzyjemnienie sobie czasu, tak? Ponadto śpiewam w chórach, więc jeszcze też tak sobie tutaj uprzyjemniam czas, ale książka jest przede wszystkim, tak? To jest najpiękniejsze, co może dać takie wyciszenie umysłowi i taką radość.
14: W tym świecie, który goni za technologią, za nowymi technologiami, kiedy jest taki duży dostęp do internetu, to jednak nie internet, a bardziej ta książka.
13: Tak, zdecydowanie bardziej książka.
14: Po jakie tytuły pani najchętniej sięga?
13: To znaczy bardzo różne w zasadzie. Bardzo lubię sagi, bardzo lubię obyczajowe. Nie pogardzę też jakimś dobrym kryminałem, także ta tematyka jest dosyć szeroka.
14: Książka, którą ostatnio miała pani w rękach, którą ostatnio pani czytała?
13: Czytam Położne. To jest tak jakby kontynuacja akuszerek, które już przeczytałam i teraz czytam Położne.
14: Powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Taka nowa inicjatywa tak naprawdę. W ubiegłym roku miał miejsce pierwszy konkurs, w tym roku już powiatowy. Czy warto takie konkursy organizować? Czy jest potrzeba, żeby takie konkursy organizować, żeby uaktywniać seniorów?
13: Myślę, że jak najbardziej warto, tylko może przekaz jest taki za... Chociaż nie, no plakaty są porozwieszane, seniorzy nie wszyscy śledzą internetowe strony, nie wszyscy może czytają plakaty, ale tak, warto bardzo, bardzo. Tak jak mówiłam, dla poprawy swojej codzienności takiej, tak, dla uprzyjemnienia swojej codzienności, żeby tak nie zamykać się tylko w tych swoich czterech ścianach, ale wyjść do ludzi i tak pokazać ludziom, dać siebie troszeczkę, że ja też potrafię, nie muszę być jakimś artystą czy kimś znanym, że mogę wyjść, pokonać swój taki wstyd, może lęk troszeczkę przed wystąpieniem i pokazać, co potrafię.
16: W lecie miasto festiwalowe ma artystyczną wymowę, zaś zima niebywała do reszty nas podjuznała. Bez zbędnej przesady można mnożyć tu przykłady. Jednak ta aura wyjątkowa zwabia do naszego Mrągowa. O Mrągowie piszę bardzo dużo. Jest to jeden z przykładów naszego Mrągowa, także chwilę wykorzystałem, panie Wyszyno. Co prawda poza konkursem wystąpiłem, ale...
20: Jest to pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania. Ale drugi, ponieważ w ubiegłym roku był Mrągowski konkurs. Przepięknie państwo czytali, wzruszaliśmy się, ale wiadomo, list jest i musieliśmy troszkę główkować. W imieniu biblioteki serdecznie dziękujemy państwu za udział, ale chciałabym podziękować właśnie Bibliotece Mrągowskiej za to, że ten pomysł, który był w moim sercu, został naprawdę zrealizowany przez was, panie, i mam nadzieję, że będzie w dalszym ciągu realizowany. Zapraszam również do następnych konkursów, które będą w następnym roku, a więc recytatorski i konkurs pięknego czytania. W zanadrzu jeszcze mam inne takie konkursy, pomysły na konkursy, ale zobaczymy, czy będą zrealizowane. Dziękuję. Ja też chciałam bardzo podziękować za zaproszenie do jury. Dziękuję wam, dziewczyny, bo to naprawdę zawsze są mile spędzone chwile. Jak usłyszałam, że jest 7 osób, pomyślałam, kurczę, tak mało, ale wiecie co, to naprawdę tak się mi usłyszało, to nie trzeba było więcej. Ta 7 była naprawdę wspaniała, perfekcyjna. Dalej bierzcie udział w konkursach, nie teraz, to za rok. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i jeżeli się jeszcze tutaj spotkamy, to będę mogła was ponownie wysłuchać. Więc jeszcze raz dziękuję i gratuluję.
21: Zaczynamy od 3 miejsca i zapraszam pana Grzegorza Jaworzewskiego. Wszystko się teraz rozstrzygnie. Dyplom za zajęcie 2 miejsca w powiatowym konkursie pięknego czytania dla seniorów mam zaszczyt wręczyć pani Elżbiecie Gierz. Zapraszam. No i 1 miejsce. Zapraszam panią Barbarę Zapert. I serdecznie gratuluję.
14: Jak się państwo czujecie z takim wyróżnieniem? Podium jest.
22: Czuję się ogromnie wzruszony, ponieważ brałem udział w zeszłym roku i otrzymałem wyróżnienie, a w tej chwili tak się zastanawiam, może będzie szansa chociaż na podium. Także jestem wdzięczny za te 1 miejsce. Gratuluję 2 i 1, ponieważ mam świadomość, że po prostu, że te czytania były po prostu lepsze, bogatsze. Także nie mam żalu do komisji, a bardzo się cieszę, że znalazłem się na podium.
14: Ale w ubiegłym roku było wyróżnienie, więc w tym roku jest lepiej. Progres, można powiedzieć.
22: Krok dalej, także trzeba pracować, widocznie wyciągać wnioski. No w ogóle bardzo się cieszę, że mogłem akurat ten fragment przeczytać książki. Czytałem ją sobie po złamaniu kostki bocznej, przebywałem w domu unieruchomiony, dużo było czytania, dużo książek, ale ta akurat tak mnie szczególnie urzekła, Janiny Porazińskiej, Kto mi dał skrzydła, powieść o Janie Kochanowskiej.
18: To oznacza, że cały czas warto próbować i warto się rozwijać.
22: Tak, jak najbardziej nie rezygnować, bo samo uczestnictwo już jest jakimś bogactwem, ubogaceniem, tak jak w zeszłym roku, wysuwa się innych, a przy okazji można też swój warsztat czytania, że tak powiem, nie tylko pielęgnować, ale i jakoś tak rozwijać.
18: A po jakie lektury, po jakie książki najchętniej pan sięga?
22: Właściwie myślę, że jest to, że jest to poezja, ale nie stronię też od prozy. Szukam książek wartościowych, takich, które pomagają mi lepiej spojrzeć na życie, lepiej je przeżywać. No, w wieku prawie 65 lat to człowiek już tak patrzy z perspektywy i stara się każdy dzień jak najlepiej wykorzystać.
18: Jak się pani czuje, drugie miejsce, no to duże osiągnięcie.
0: To znaczy, ja jestem pierwszy raz w ogóle na takim konkursie. Czytania nigdy nie brałam udziału w żadnym takim przedsięwzięciu. No, jestem zaskoczona, bo oczywiście starałam się jak najbardziej wszystko przekazać, to co autorka w tym swoim wierszu zawarła. No i się cieszę bardzo, że jednak ta moja praca, którą włożyłam w to, no jakiś efekt przyniosła. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że akurat drugie miejsce mogłam zdobyć, że komisja to doceniła i publiczność również. Także mam nadzieję, że na przyszły rok również podejmę się takiego zadania, żeby być tutaj i swój głos też oddać tak po prostu. Jeśli ludzie chcą takich rzeczy, chcą słuchać, chcą się w to angażować, no to ja jestem za, jak najbardziej.
18: Czy takie wystąpienie przed publicznością było dla pani stresujące, czy raczej z wiekiem to już się człowiek coraz mniej stresuje? Jak to jest?
0: Nie było stresujące. Oczywiście jakieś tam takie wzruszenie i trochę ten głos jednak drżał, mi nie powiem, ale to już wiek swoje robi, tym bardziej, że ja w swojej działalności w grupie Iskierka Nadziei biorę udział w takich różnych sprawach kabaretowych, aktorskich, także, że jestem troszeczkę, jestem amatorką oczywiście, ale jestem oswojona z takimi rzeczami. Publiczność przed dużo większą w Pieckach żeśmy występowali publicznością u nas w Domu Kultury. No tutaj fajnie, że też dopisała.
22: Jeszcze można coś dodać? Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali życzliwym słowem i modlitwą, ponieważ mimo, że jestem lektorem w parafii Świętego Ojca Pio w Mrągowie na co dzień, to jednak odczuwałem pewną tremę i myślę, że to wsparcie osób bliskich bardzo mi pomogło, także pozdrawiam i dziękuję.
18: Pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów odbył się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

0: Rada Seniorów jest podmiotem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Działa na rzecz osób starszych poprzez inicjatywy na rzecz seniorów, także te kulturalne.
1: Urszula Kuchcińska, Mrągowska Rada Seniorów, organizator właśnie pierwszego konkursu, powiatowego konkursu Pięknego Czytania. Współpracujemy razem z naszą biblioteką mrągowską, czytelnią. I my jako Rada Seniorów działająca przy burmistrzu zaproponowaliśmy właśnie taki konkurs, gdzie biblioteka z miłą chęcią włączyła się w jego realizację. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co usłyszałam. Pod wielkim wrażeniem byli również pozostali członkowie jury oraz widzowie, którzy towarzyszyli właśnie tym wszystkim osobom, które pięknie czytały. Zachęcam, aby pozostałe osoby, które są w domu, które posiadają również talent pięknego czytania, recytowania, aby odkryli się i przyszli do nas właśnie, aby uczestniczyć w tych konkursach.
0: 7 uczestników wzięło udział w tym konkursie. To niewiele.
1: Być może nie mają odwagi, chociaż jest bardzo dużo zdolnych seniorów, którzy mogliby uczestniczyć w tym konkursie, ale w tym czasie dzieje się dużo w Mrągowie i oni są bardzo zajęci. Nie zdążyli się przygotować do tego konkursu. Mieli inne zadania do realizacji.
0: W ubiegłym roku pierwszy raz konkurs pięknego czytania dla seniorów miał miejsce w Mrągowie. Po tych 2 edycjach już, co może Pani powiedzieć?
1: No, jestem bardzo zadowolona z tych 2 edycji. Jestem wprost szczęśliwa, że ten mój pomysł został zrealizowany i że jest wspierany przez tak wiele osób, którzy uczestniczą aktywnie w konkursie, w jego przygotowaniu. Za coś serdecznie dziękuję paniom z biblioteki naszej mrągowskiej i tym osobom, którzy uczestniczą w recytacji czy w pięknym czytaniu.
0: Co by Pani chciała powiedzieć pozostałym seniorom, którzy może wahali się, nie wzięli udziału, a zastanawiali się nad tym?
1: No proszę Państwa, zachęcamy, nie zastanawiajcie się nad tym. Umiecie wszystko to pięknie zrobić, a przede wszystkim też zachęcam panów, żeby uczestniczyli w tych konkursach, bo przewaga jest pań.
2: Wojciech Rudnicki, przewodniczący Mrągowskiej Rady Seniorów.
0: Konkurs pięknego czytania dla seniorów zgromadził uczestników, ale też osoby, które kibicowały. No i też to była okazja, gdzie mógł Pan się podzielić tym, czym zajmuje się Mrągowska Rada Seniorów. No właśnie, czym ta Mrągowska Rada się zajmuje?
2: Mrągowska Rada Seniorów, to trzeba zacząć od tego, że jest to społeczne działanie całkowicie, bo to trzeba podkreślić, bo niektórzy uważają, że to jest na zasadzie jak Rada Miasta. Nie, my jesteśmy przy burmistrzu powołani i zajmujemy się właściwie sprawami przyziemnymi, w cudzysłowie, związanymi z seniorami. To jest nasze główne działanie. Staramy się ułatwić codzienne życie mieszkańcom po 60 roku życia. Zauważamy te błędy, które na co dzień występują, utrudniają życie mieszkańcom naszego miasta. Są to złe chodniki, naprawa chodników, a wiele rzeczy, które służą dłużej. Mówiliśmy już o kopercie życia, która 2 razy została wydana, również poradnik mrągowskiego seniora, już 2 wydanie poszło w ilości 350, nakład 350 sztuk. Są tam zawarte porady, adresy instytucji zdrowotnych przede wszystkim, telefony. Wszystko to ułatwia życie mieszkańcom naszego miasta.
0: Mówił Pan o tej kopercie życia. Wie Pan, ile sztuk takich kopert zostało przekazanych seniorom?
2: Kopert życia w pierwszym rzucie zostało przekazane około 300. Było to 4 lata temu, a w tej chwili 350 jeszcze zostało

0: rozdanych dodatkowo. W tej chwili już nie dysponujemy takimi kopertami. One były rozprowadzane przez organizacje pozarządowe z Urzędu Miasta. Urząd Miasta wydrukował to nam i to poszło już w teren. Także nie mamy, nie dysponujemy w tej chwili tymi kopertami.
1: Jakie działania udało się wypracować, co udało się zmienić w mieście dzięki właśnie Radzie Seniorów?
0: Te zmiany to są na co dzień może nie dostrzegane przez społeczeństwo, ale jest ich dużo. Są to drobne rzeczy jak naprawy, poprawa chodników, naprawa schodów, wejść do poszczególnych instytucji, barierki przy tychże schodach, szczególnie do sklepów. Rozmawiamy również o tym, żeby ławki były dostępne dla starszych ludzi, nie tylko dla krasnoludków, bo mamy w mieście dosyć dużo ławek, ale te ławki betonowane tak osiadły w terenie, że to krasnoludki tam mogą siadać. Ludzie starsi nie siądą, bo nie wstaną z tej ławki.
2: No i to zadanie nasze jest takie wszechstronne, tak jak powiedział pan Wojciech, że nie wszystko się da zauważyć, ale naprawdę mamy bezpośredni kontakt z seniorami i przekazujemy to panu burmistrzowi w formie naszych uchwał. Ja chciałabym również zaapelować jeszcze do innych gmin, ponieważ jestem w Warmińsko-Mazurskiej Radzie Seniorów i Mrągowska Rada Seniorów istnieje, Pieckowska Rada Seniorów istnieje. Brakuje jeszcze Rady Seniorów w Surkwitach i Mikołajkach, a więc zachęcam seniorów, aby społecznie doradzali swoim władzom, co powinno być zrealizowane, jeszcze podpowiedzieć tym władzom, ponieważ mają bezpośredni kontakt z tą społecznością senioralną. To jest bardzo, bardzo ważne.
1: O co postulują? Czego potrzebują jeszcze seniorzy w Mrągowie? Ciekawa sprawa, o której pan mówił, to właśnie te krzesełka w blokach.
0: W tej chwili Rada wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowych o zamontowanie tak zwanych krzesełek spoczynkowych w blokach czteropiętrowych na klatkach schodowych, tam gdzie są te podejścia. Krzesełka te są wzorowane na te krzesełka, które pospolite były w przejściach w wagonach kolejowych. One nie utrudniają nikomu przejścia ani prowadzenia akcji ratunkowych, a dla ludzi starszych jest to bardzo pożądana rzecz, bo widzimy nawet na co dzień, jak stoją i trzymają się poręczy, żeby wejść na czwarte, trzecie, a nawet drugie piętro.
1: Te krzesełka miałyby być przymocowane na każdym piętrze?
0: Na pierwszym piętrze, na parterze nie ma potrzeby, ale sądzę, że trzecie, czwarte piętro bezwzględnie powinno być. Pomimo to, że ostatnio obserwuje się, że na tych czwartych piętrach młodzi ludzie wykupują te mieszkania, bo starzy ludzie już niestety odchodzą nam.
1: Krzesełka miałyby być przymocowane, żeby nie zmieniły swojej lokalizacji.
0: Krzesełka, tak jak wspomniałem, byłyby przymocowane na stałe i one na sprężynach przylegałyby do ściany, tak jak wzorowane na krzesełkach w wagonach kolejowych.
1: Co jeszcze? O co jeszcze postulują seniorzy z Mrągowa?
0: W tej chwili jest problem z dojazdem na M-Park. Zwracam się z prośbą o to, żeby tam uruchomić autobus miejski. Jest trochę problemów, ponieważ to jest teren prywatny. Miasto nie może przystanku bezpośrednio zlokalizować na terenie tego przedsiębiorstwa, ale będzie jakieś zarazenie, że obok gdzieś będzie dojazd. Również ostatnio zwracamy się, to już nie pierwszy raz, o to, aby w Mrągowie zrobić Białą Niedzielę, która na wzór, która była już robiona 4 lata temu. U nas brak jest takich gabinetów lekarskich jak dermatolog na przykład, to już 4 albo 5 lat nie jest. też Zdenie do Biskupca, gdzie też już nie ma w tej chwili przychodni dermatologicznej. Pozostaje Olsztyn, Kętrzyn albo inne miasta. To są rzeczy, które tak systematycznie Rada ubiega się o nie. Wiadomo, że nie są to proste rzeczy, bo to się wiąże z funduszem jakimś. Ale miejmy nadzieję, że to powstanie.
1: Oprócz tego Mrągowska Rada Seniorów działa też kulturalnie. Takim kulturalnym wydarzeniem dla seniorów był m.in. pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania. Co jeszcze?
2: No, oprócz konkursu pięknego czytania to był jeszcze konkurs recytatorski. Powiatowy konkurs recytatorski, który odbył się w miesiącu marcu. Też cieszył się wielkim powodzeniem. Podziwiałam te wszystkie osoby, które recytowały przepięknie, interpretowały wybór danego utworu, a były to bardzo, bardzo długie utwory. Gratuluję pamięci tym wszystkim, którzy wystąpili i zachęcam innych do tego konkursu. Jeżeli chodzi o Mrągowską Radę Seniorów, to opracowaliśmy wspólnie z pozostałymi seniorami, którzy są w Mrągowie, między innymi z Klubem Seniora, również Quest. Jest to taka gra terenowa, do której zachęcamy seniorów, mieszkańców miasta Mrągowa, młodzież, aby w tym uczestniczyła. A rzecz polega na tym, że tematem tego questu jest architektura mrągowa nad jeziorem Czos. I to jest tak ładnie zrobione w formie wiersza, gdzie obserwuje się, co znajduje się na trasie tego questu. No a później trzeba zakończyć ten quest, bo tam są różne takie punkty, gdzie trzeba będzie wpisywać, zakodować i przyjść i odnaleźć odpowiednie miejsce, gdzie schowany jest tak zwany skarb.
0: Myślę, że koleżanka pani Urszula w naszej Radzie jest taką osobą wiodącą w tych sprawach wszystkich, które na zewnątrz wychodzą, stanowią integrację z całym społeczeństwem. Jest to cenna rzecz. Siedziba Mrągowskiej Rady Seniorów znajduje się w tak zwanym MCAL-u. To jest na terenie byłej jednostki za halą sportową. Tam otwarte to jest biuro od godziny 8 do 16. W każdej chwili można zajść, skontaktować się i załatwić sprawę. To znaczy, jeśli chodzi o, ja powiedziałem o biurze, biuro administracyjne, natomiast nasza siedziba może przyjąć interesantów zawsze w środę lub we wtorki od godziny 10 do 12.
1: We wtorki i środę?
0: Tak.
2: Dużo seniorów udało mi się poznać podczas rozdawania mrągowskiego poradnika seniorów. A zrobiłam to w ten sposób, że poszłam na przystanek, rozdawałam te poradniki, również jadąc naszymi środkami lokomocji, rozdawałam po prostu poradnik seniora i w ten sposób ten kontakt taki bezpośredni był osiągnięty przeze mnie, jak i przez pozostałych seniorów. Było trochę takie przybliżenie, kim ja jestem.
1: Dyżury przedstawicieli Mrągowskiej Rady Seniorów odbywają się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami spotkanie, a właściwie wykład warsztatowy. Czy dieta jest nam potrzebna? Taki tytuł tego spotkania. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia. Witam też naszych gości. W naszym studiu są dziś Elżbieta Olender i Monika Sienkiewicz, inicjatorki tego wydarzenia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dlaczego w ogóle takie spotkanie, taki wykład w Mrągowie? Skąd taki pomysł?
4: Pomysł w ogóle wyszedł od Eli, jak zresztą większość pomysłów, które organizujemy i tworzymy w Mrągowie. Inicjatywa była taka, że chcieliśmy dać tutaj mieszkańcom coś więcej niż tylko imprezę, zabawę. Chcieliśmy troszkę dołożyć swoją cegiełkę edukacji, więc była możliwość właśnie z pomocą miasta, czyli inicjatywy lokalnej, miasta Mrągowo, aby ściągnąć do nas panią doktor Jolantę Nalewaj-Nowak. Pani doktor zajmuje się dietoonkologią, psychodietetyką i psychoonkologią. A właściwie, jeżeli chodzi o panią Jolę, to znajomość bardziej poszła od Eli, a resztą zajęłyśmy się już tutaj na miejscu.
5: Nasza znajomość to oparła się na tym, że ja, może te słowo oparła, ale no, niech tak, już tak chyba będzie. To było miało być wydarzenie w 2020 roku. Te wydarzenie, którą ja organizowałam Brzozowa 16 w tym miejscu. I akurat ta sytuacja taka wyszła, że ja już tam kilka tych spotkałam na drodze. 5 czy 6 lat temu chciałam po prostu panią Jolę tu zaprosić do Mrągowa, żeby po prostu powiedziała o tej diecie, o tak jak tu koleżanka powiedziała, o takich schorzeniach, których naprawdę nie mamy pojęcia, że takie schorzenia możemy mieć, nie? Bo pani po prostu ma czy miała swoje laboratorium, bo ona ogólnie tu pracuje w szpitalu w Poznaniu. I zajmuje się właśnie, tą dziedziną się zajmuje, tak? Ona tylko się zajmuje właśnie takimi właśnie osobami, którym bardzo dużo jest człowiek, naprawdę warto do niej się zgłosić, w ogóle wytłumaczy, wszystko powie jakie badania w tym kierunku zrobić. Ludzie, którzy mają stany zapalne, czy są po chorobie onkologicznej, tak? To w tym kierunku trzeba badania zrobić i nie można diety samemu sobie ustawiać, czy albo zwykły dietetyk, tak? Nie obrażając nikogo, tylko musi być dietetyk kliniczny, nie zwykły dietetyk, mając na uwadze pewne rzeczy, na przykład niektórzy się, taka była dieta keto, a ta dieta nie jest dla wszystkich. To musi osoba, która naprawdę dietetyk kliniczny się powinien tym zająć, dlatego że każdy z nas jest inny i to się robi w tym kierunku badania.
4: I o tym też właściwie będziemy rozmawiać właśnie na tym wykładzie.
5: Tak.
4: Dlaczego jedna dieta działa dla mnie, ale w sumie dla ciebie już nie musi.
5: Tak. Każdy z nas jest inny i jednemu pasuje, drugiemu nie. Na przykładzie takim mam, o koleżance powiem, nikomu nie będę mówić imienia, nazwiska. Nasza Amazonka. Była taka sytuacja, że syn jej znalazł, bo ona cukrzycę ma i znalazł jej dietę.
6: Dietę w internecie pewnie jakąś przykładową.
5: Tak, dietę w internecie znalazł i ona tą dietę stosowała rok czasu. I ja jej tłumaczyłam, że ta dieta nie jest dla ciebie. Ta dieta nie jest dla ciebie, to jest dla ludzi zdrowych, którzy ważą 100 kilo, czy tam 120 załóżmy. To dieta dla takich ludzi zdrowych, ale ma cukier podwyższony. I musi być też w tej diecie, mówię, białko. Ona nie zrozumiała tego i ja mówię białko. No, dalej odchudzała się, tą dietę prowadziła, w końcu bardzo było źle. Ja mówię, słuchaj dziewczyno, musisz iść do dietetyka, jak nie stać się na takiego dietetyka, tego dietetyka klinicznego, no to idziesz do zwykłego, to już mniejsze zło. Idziesz i ona ci ustawia, pokaże ci zrobić, powie ci jakie badania porobić.
6: Dietoonkolog, psychodietetyk, takie specyficzne dziedziny, to oznacza, że po prostu ta dieta jest tak ważna, tak istotna w życiu człowieka.
4: Dokładnie, bardzo jest ważna, dlatego bardzo nam zależy właśnie na tym, żeby właśnie to spotkanie doszło do skutku i żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego spotkania. Spotkanie, tak jak już wspomniałam, jest otwarte, czyli bezpłatne, można na nie przyjść, można się dowiedzieć wielu rzeczy, bo spotkanie będzie złożone z trzech części. Pierwsza część to jest część wykładowa, gdzie omówimy właśnie, czym jest dieta, po co w ogóle jest nam dieta i dlaczego jest tak ważna. Później będzie część druga, czyli część taka warsztatowa, gdzie w sposób praktyczny omówimy dlaczego i co jemy, w jakich porach dnia i dlaczego moje śniadanie jest okej dla mnie, ale już dla drugiej osoby moje śniadanie może nie być w porządku. I później będzie jeszcze właśnie trzecia część, część przeznaczona na pytania i odpowiedzi właśnie do pani doktor, pani Joli. I właśnie będzie można zadać pytanie, będzie można uzyskać odpowiedź. I bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób się zjawiło.
6: Jeden z punktów spotkania, jeden z tematów spotkania, to czym jest odchudzanie i czym różni się od odchudzania po chorobie. To też jest taki istotny temat, trochę inny, no bo wiadomo, o tych dietach bardzo dużo się mówi, ale jeżeli chodzi o osoby, które chorują na jakąkolwiek chorobę, albo właśnie taką onkologiczną, to jednak to też będzie zupełnie inna sprawa, zupełnie inaczej ta dieta będzie wyglądała.
4: Oczywiście, że tak, spotkałyśmy się tutaj z Elą, z taką sytuacją, że kobieta chorująca powiedziała, że lekarz powiedział jej, że ona nie może schudnąć. Nie wolno jej schudnąć, nie wolno jej się odchudzać, no ale jednak no nie oszukujmy się, nasza kondycja fizyczna i to jeżeli jesteśmy otyli, ociężali, no odbija się to i na stawach, i na ciele, i na, oczywiście też na naszej psychice. Dlatego właśnie jest po to to spotkanie, żeby ludzie zobaczyli, że to nie jest takie zwykłe odchudzanie, no bo wiadomo, jeżeli jesteśmy zdrowi, nie chorujemy, no to możemy sobie eksperymentować z tymi dietami. Jednak jeżeli chodzi o osoby, które są czy po nowotworze, czy podczas innych chorób, tak, i dostają taką odpowiedź od lekarza prowadzącego na przykład, że no nie wolno pani się odchudzać, bo ma pani tutaj leki, tak, i to może skutkować no niedobrze dla pani. No to warto też poznać jakby drugą stronę, tak, żeby i innych uświadamiać, że to nie jest takie hop-siup, że kurczę, słuchaj, weź tutaj, dobra dieta była dla mnie, tak, i spróbuj, u ciebie też ona powinna zadziałać, bo przecież u mnie działa, tak. I często właściwie oceniamy tak ludzi, tak, widzimy osobę otyłą i w sumie nie wiemy, co się za nią kryje, czy ona choruje i boi się podjąć jakiekolwiek kroki, no bo przecież lekarz powiedział, że mogą być negatywne skutki, czy faktycznie po prostu ona nie wie, co ze sobą zrobić, tak? A z drugiej strony też właśnie osoby, które no, są w takiej sytuacji, mają możliwość dowiedzieć się czegoś więcej, tak? Mogą dowiedzieć się, że jest coś, co mogą zrobić, co mogą zrobić przede wszystkim, tak?
6: Tak, dokładnie, nie wiemy, co za tym człowiekiem stoi i rzeczywiście, jeżeli chorujemy, to nie znaczy, że mamy być otyli, tak? No bo to jednak, tak jak powiedziałaś, że to w naszej głowie też siedzi i na pewno z nadwagą nikt nie czuje się dobrze.
4: No oczywiście, że tak. Pierwsza rzecz, no wiadomo, jak chodzi się po schodach, tak? Ja ze swoją wagą czuję schody w jeden sposób, ja mogę sobie przeskoczyć po 2 stopnie i dla mnie jest okej, okay, tak? Po 2 piętrach się zmęczę, wiadomo, będzie zadyszka, ale osoba, która będzie ważyła drugie tyle, jej będzie po prostu ciężko przejść nawet, nie wiem, pół piętra czy piętro, tak? Więc tutaj nie ma nawet porównania, no, czy jest komuś wygodnie, czy nie jest, tak? I tutaj nie mówimy wcale o akceptacji, bo to jest zupełnie inny temat, bo wiadomo, każdy z nas jest innym człowiekiem i akceptujemy siebie takiego, jakim jesteśmy, no bo nasze ciało jest naszą świątynią, ono jest naszym naczyniem, tak? I po prostu powinniśmy się szanować i korzystać z zasobów, które mamy, a nie się, nie wiem, biczować, czy stawać przed lustrem i krzyczeć do siebie, jaki ja to jestem okropny, tak? Bo wcale nie o to chodzi. Jak najbardziej trzeba się akceptować, tylko akceptacja nie znaczy zostaw to wszystko jak jest i męcz się. No nie o to chodzi w życiu.
5: Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie też tego odchudzania, bo to nie tylko właśnie przez żywność, ale tak samo i tabletki i tak samo emocje. Tu tą dużą rolę wchodzą emocje, bo ja widzę też czasami po sobie, że jak się zdenerwuję, to też czuję taką, oczywiście to wyrzucam, bo taką osobą jestem, ale też i gromadzi mi się ciało, zatrzymuje wodę, tak? To jest takie, na takiej zasadzie, że albo wyrzucam, albo nie wyrzucam tego. Też przez emocje się człowiek normalnie puchnie.
4: Dlatego tak ważna jest relacja z jedzeniem i relacja ze sobą, o czym też wielu z nas nie wie, także w ogóle jest coś takiego jak relacja z jedzeniem.
5: Tak. I musimy jeść nie przy telewizji, jeść wolno,
4: w skupieniu
5: i tak dalej, i tak dalej. To jest też ważne, bo to 2 w 1. No, żywność
4: I... Ale wiadomo, nie będziemy tutaj się za dużo rozpowiadać, oczywiście, bo wtedy nie będzie po co przyjść na spotkanie.
1: Tak. Ale tak, rzeczywiście tak jest, że jedni przez stres mogą chudnąć, a inni mogą przez stres tyć. No.
5: Tak jak przykład sytuacja na przykład ze mną. Ja przez stres jem. Potrzebuję zaraz, mózg mój potrzebuje zaraz, no daj mi trochę jedzonka jakiegoś, daj. I wtedy jem, nie? Albo coś robię, zajmuję się czymś, tak? Sprzątam, robię, albo coś walnę czymś, nie? Tak rzucę i powiem, cholera. No.
1: Trzeba się jakoś wyładować w jakiś sposób.
5: To jest takie, przepraszam, wyładowanie takie, nie?
1: Czy dieta jest nam potrzebna? To jest w ogóle tytuł tego spotkania. Podczas tego spotkania uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy dieta jest nam potrzebna, ale my już chyba dzisiaj też możemy powiedzieć, czy dieta jest nam potrzebna? Chyba tak.
4: Oczywiście, że tak. Odżywiając się w sposób, który nasze ciało będzie akceptowało, kiedy nasze jedzenie będzie dawało nam energię, my też będziemy tą energię emanować. Jeżeli my nie będziemy jeść rzeczy, które żyją, które dają nam energię, też będziemy się po prostu umartwiać siłą rzeczy. I nasze ciało nie będzie tego akceptować, no bo jakby, czemu mam akceptować cokolwiek? Czy my jako ludzie żyjący w swoich warunkach akceptujemy cokolwiek? No nie, chcemy żyć wygodnie, chcemy żyć komfortowo, w spokoju, tak? A nasze ciało, ono też chce. I albo mu to damy, albo nie damy. Nasze ciało jest super mechanizmem, bo ono potrafi się uzdrawiać, ono potrafi się regenerować, ale my nie możemy mu przeszkadzać. A dieta jest czymś, co albo pomaga, albo przeszkadza.
1: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie?
4: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie? Dlatego, że w Mrągowie nie mamy diety onkologa, nie mamy dietetyka klinicznego, nie mamy psychodietetyka i nie mamy psychoonkologa. I niecodziennie mamy okazję spotkać się z nim twarzą w twarz i móc zapytać o problem, który nas dotyczy. Tutaj 16 maja jest taka możliwość, więc dlaczego z tego nie skorzystać? Ja bym skorzystała i ja z tego skorzystam. Ja jestem jedną z współorganizatorek i ja uważam, że warto, dlatego jak najbardziej zapraszam.
5: Dlatego, że to jest osoba, która naprawdę... To jest taka osoba,
4: która wie, co robi.
5: Wie, co robi i jeździ na wykłady. Wykładu, dużo na wykłady jeździ. Podejście ma jako człowiek też, jako...
4: Wieloletnie doświadczenie.
5: Wieloletnie doświadczenia, jako dietetyk. I naprawdę warto skorzystać z tego.
1: No niepowtarzalna szansa.
5: Tak, niepowtarzalna szansa. Tak, ma pani rację. I
4: 6 lat czekaliśmy na to, żeby ją do nas ściągnąć.
5: Tak, 6 lat, tak. To też jest taka dziedzina pana Artura Kędzierskiego, który... On mówi, Elu, dlaczego nie pani Jolę? Nie ściągnąć ją do Mrągowa, nie? Co wcześniej, 6 lat temu próbowałaś, nie? Ja mówię, no faktycznie, masz rację. Tylko to trzeba będę zapytać pani doktor, czy ona by chciała i jak to by wyglądało z jej strony.
4: A też
5: czy znajdzie czas?
4: Się, mamy ma napięty grafik.
5: Tak. Czy znajdzie nasz czas tutaj dla mieszkańców? Wiadomo, że to się koszta z tym wiążą też, bo ona musi swój oddział zostawić i tak dalej. No, musi poprzestawiać wszystko. Oczywiście też ma rodzinę. No i tutaj właśnie pan Artur Kędzierski, przyjaciel oczywiście, to jest mój, który właśnie motywuje mnie do tego, żeby pani doktor przyjechała,
4: no bo... Żeby dopiąć
5: to wszystko. I on mówi, czemu nie, pani doktor, nie?
1: Pozostaje nam tylko zaprosić. To spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 16:30 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Sala numer 1. Wstęp wolny.
5: Tak jest. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Mrągowa i okolicy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami wyjątkowy jubileusz. To 30-lecie chóru z Hola Vocale, którego założycielem jest Cezary Nowakowski. Jubileusz chóru z Hola Vocale odbył się w ubiegłym tygodniu, 29 kwietnia. Miał miejsce koncert sakralny, a dzień później gala churalna w Mrągowskim Centrum Kultury. Justyna Malinowska, zapraszam.

0: ogromny zaszczyt poprowadzić dzisiejszą uroczystość. Przed chwilą usłyszeli Państwo kultowy utwór Afryka zespołu Toto w wykonaniu obecnych członków chóru pod znakomitym kierownictwem muzyków Tomasza Rafalskiego. Towarzyszy mu Artur Szalsza na gitarze basowej oraz Jakub Krzanowski na perkusji. Wielkie brawa. Dziękujemy panowie za to muzyczne otwarcie. Mam nadzieję, że pięknie zapowiada to, co jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj, by świętować coś znacznie więcej niż tylko jubileusz. Świętujemy historię, dorobek artystyczny i drogę, która trwa nieprzerwanie od 3 dekad. Bo chór, Schola Vocale to nie tylko zespół, to wspólnota. To miejsce spotkań, przyjaźni, wzruszeń i ogromnej pracy, która budowała ten zespół przez długie lata.
1: Początki były bardzo fajne, dlatego że jak przyszedłem do Mrągowa do pracy w 92 roku we wrześniu do Państwowej Szkoły Muzycznej, przyjmowała mnie wtedy pani dyrektor ówczesna Jadwiga Pisarska, za co bardzo dziękuję, no bo zostałem w tym Mrągowie i jestem do tej pory. Ciekawie. I po kilku latach postanowiłem założyć taki zespół wokalny, chór, który skupiałby młodzież, która skończyła szkołę muzyczną, która chodzi do szkoły muzycznej, która jest w innych szkołach powszechnych, niezwiązana tak intensywnie z muzyką, po to, żeby spędzić trochę czasu w taki sposób inny, czyli artystyczny. Poza pracą zawodową. Choć to też praca zawodowa, jednocześnie prowadziłem przez chyba 18 lat chór szkolny szkoły muzycznej, ale to taki inny epizod. I zebrałem taką młodzież, troszkę uczniów moich, starszych, którzy byli u mnie w klasie fortepianu, troszkę absolwentów, oni przyprowadzili kogoś ze szkoły sportowej wówczas. Panowie pokazali się także i o dziwo śpiewali, to było fantastyczne. I tak krok po kroku powstał zespół. Pierwsze próby były właśnie w mojej sali szkoły muzycznej, w mojej klasie po prostu, dzięki uprzejmości pani dyrektor. No i to tak się potoczyło. Zrobiliśmy kilka utworów, opowiedziałem, co chcę. Chciałem, żeby to był zespół, który właśnie nie jest na przykład zespołem ludowym typowo, albo zespołem parafialnym na przykład, chórem parafialnym na przykład jakiejś parafii, albo chórem szkolnym, tylko żeby on działał bardzo szeroko na forum,
2: tak, żeby skupiał
1: na forum miasta. Tak,
2: żeby skupiał
1: praktycznie kto chce, nawet starsze osoby, młodzież, ale starsze osoby nie będące na przykład w szkole, w tych ostatnich klasach szkoły podstawowej czy gimnazjum wtedy. Tak mi się wydaje. I powiedzmy tych średnich szkół, studium nauczycielskiego SN-u tak zwanego, czy starego ogólniaka, czy szkoły sportowej wtedy. No i tak się zebrało troszeczkę tych osób, chyba z 13 czy 15, i zaśpiewaliśmy pierwszy taki występ na Wielkanoc w kościele świętego Wojciecha w Mrągowie, bo to moja parafia, że tak powiem, i zaśpiewaliśmy 3 utwory podczas po prostu Wielkanocy. I to było fantastyczne.
2: To był taki pierwszy większy występ?
1: To był pierwszy debiutancki występ. No z 3 utworami, no to taki większy to może nie, ale co ciekawe, tam śpiewaliśmy to z chóru u góry i co ciekawe, po występie przyszedł do nas ówczesny pan dyrektor Centrum Kultury, pan Sławek Morawski, i podał mi rękę i pogratulował, powiedział: fajnie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło i powiem państwu, że oj, ciężko to powtórzyć przez te 30 lat, taką sytuację przemiłą. I od tego się tak zaczęło. Potem pomógł nam...
2: Ale przemiłą dlaczego? Że te gratulacje? Czy
1: no
2: że
1: tak, taki... no niech pan sobie wyobrazi, no do takiego zespołu młodego przychodzi pan dyrektor od tak po prostu i po występie gratuluje, że fajnie. Mm-hmm, no nie tak. Wiem, może się zdarza teraz też oczywiście, a nie absolutnie nie kwestionuję. To mi utkwiło w pamięci, tak. I to mam, ten obraz mam po 30 latach do tej pory i on mnie tak cieszy i po prostu unosi, że no szok.
3: Dwa słowa dosłownie. Chciałbym serdecznie podziękować za Mrągowo. Tutaj się jakoś to wszystko zaczęło. Sobie za pomysł, że stworzę chór, żeby pojeździć za granicę. Tak, kiedyś były inne czasy, sam bez powiedzieć. Nie było chyba już wycieczek we wrześniu z mamą, tylko po prostu trzeba było zapracować nutkami, dźwiękami. I tak się stworzył zespół. Bardzo dziękuję byłym chórzystom i obecnym.
2: A co przed nami? Przed nami tydzień bibliotek i atrakcje dla czytelników. O szczegółach Maria Mikołajczyk z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Teatr przy stoliku też już mieszkańcom doskonale znany, ale co tym razem? Tym razem kolejna sztuka, chyba jeszcze tej sztuki nie było, bo staracie się nie powtarzać.
4: Tak, staramy się nie powtarzać. Zawsze na każdy spektakl pani Ela Lenkiewicz z Olsztyna, opiekunka Teatru przy stoliku, przygotowuje sztuki, których jeszcze u nas nie było. Tym razem Czerwone wino Petera Quiltera. Widzimy się w poniedziałek 11 maja o godzinie 18 w sali Orbita. Zapraszam, jak zwykle wstęp wolny.
2: I o czym jest ta sztuka?
4: W skrócie. W domu na uboczu, daleko od miasta, mężczyzna przygotowuje kolację, słuchając muzyki klasycznej. Za oknem szaleje śnieżyca. Wieczorny spokój nagle zakłóca natarczywy dzwonek. Po chwili wahania Patryk otwiera drzwi i z podmuchem wiatru do mieszkania wkracza bezceremonialnie obca kobieta. Jest mokra, przymarznięta i zdesperowana. Od tej chwili wydarzenia zaczynają toczyć się w sposób nieprzewidywalny dla statecznego mężczyzny, którego uporządkowane życie wywróci do góry nogami ekscentryczna Bella. Sztukę czytają Alicja Kochańska i Cezary Ilczyna i jak zawsze słowo wstępne wygłosi Elżbieta Lenkiewicz.
2: W ramach Tygodnia Bibliotek odbywa się ten teatr przy stoliku. Jest to dla was wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy wyjątkowe święto?
4: Tak, lubimy swoją pracę i cieszymy się, jeśli słyszymy jakieś miłe słowa na nasz temat. To jest okazja. Słyszymy takie słowa cały czas, ale szczególnie w tym czasie. Za te miłe słowa staramy się odwdzięczyć i organizujemy dla mieszkańców miasta więcej imprez niż zwykle.
2: Tak, co roku włączacie się w ogólnopolską akcję.
4: Tak, oczywiście, to jest święto ogólnopolskie, coroczne. Tydzień bibliotek trwa od 8 do 15 maja, a dzień 8 maja to jest właśnie takie szczególne święto, to jest właśnie Dzień Bibliotekarza.
2: I oprócz tego wypożyczalnia dla dorosłych Biblioteki Miejskiej w Mrągowie przygotowuje jeszcze jedno wydarzenie. Jest to dyktando.
4: Jest to dyktando biblioteczne. To jest już trzecia edycja. Spodobała się. W zeszłym roku również organizowałyśmy dyktando i postanowiłyśmy także w tym roku poprosić Kasię Nerlich o to, żeby przygotowała tekst i przeprowadziła to dyktando biblioteczne. Nie znamy jeszcze tekstu, będzie to niespodzianka także dla nas, a chętnych zapraszamy do kontaktu do 12 maja albo telefonicznie, albo mailowo, albo osobiście u nas w bibliotece, a samo dyktando odbędzie się w czwartek 14 maja o godzinie 11 w sali Orbita.
2: Z reguły dyktanda odbywają się w szkołach. Są to dyktanda dla dzieci i młodzieży, a tutaj akurat dla osób dorosłych. Taka niecodzienna sytuacja.
4: Tak, o tyle niecodzienna, ponieważ w tej chwili jesteśmy może bardziej przyzwyczajeni do pisania, do kontaktowania się przez internet, w telefonach, w smartfonach, więc to słowo pisane jest coraz mniej używane, więc dla przypomnienia, czy ta nasza pamięć działa dobrze, można właśnie zweryfikować poprzez takie dyktando. Jak zawsze, dyktando przygotuje, poprowadzi i sprawdzi, tak, sprawdzi Katarzyna Nerlich, nasza lokalna dla nas, ale z tego co wiemy, znana już w całej Polsce, pisarka powieści o Mazurach, o Mrągowie, o życiu.
2: No i spotkanie autorskie też będzie miało miejsce w Bibliotece Miejskiej właśnie w ramach Tygodnia Bibliotek. To kolejne wydarzenie.
4: Tak, w ramach Tygodnia Bibliotek, ale także w ramach działalności dyskusyjnych klubów książki mamy przyjemność zaprosić na spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem, autorem kryminałów, powieści kryminalnych i thrillerów, między innymi Śnieg przykryje, Znachor, Osada. Jest pisarzem bardzo popularnym u nas, chętnie wypożyczanym, więc zaprosiłyśmy właśnie Michała Śmielaka, żeby odwiedził mieszkańców Mrągowa. Spotkanie z nim odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 17.30 w czytelni dla dorosłych.
2: Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
4: Tak, oczywiście, tak, dla mieszkańców Mrągowa, dla użytkowników biblioteki jest bezpłatny.
2: Dziękuję. Więcej szczegółów na temat nadchodzących wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: To była bardzo intensywna majówka, można tak powiedzieć, bo wiele meczów zostało rozegranych, a my rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie i witam też naszego gościa, oczywiście Przemysława Witkowskiego, sekretarza klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Meloradio, pani redaktor.
10: Pracowita majówka za nami, za piłkarzami powiatu mrągowskiego. W minioną niedzielę Start Kozłowo rozegrał niestety przegrane spotkanie na wyjeździe z rezerwami Orlą Threshel. Tutaj taki hokejowy wynik, można powiedzieć.
11: Wysoka przegrana, ale ogólnie był to dobry mecz. Niestety nie w wykonaniu Startu. Start nie był za mocno wymagającym rywalem, chociaż miał ambitnie napierał parakrotnie bramkę Orląt, ale tym razem bramkarz z Reszla bronił w tym dniu nienagannie. Drużyna z Reszla mogła zdobyć więcej bramek, ale na przeszkodzie trzykrotnie stanął słupek bramki strzeżonej przez Kozłowo oraz dwukrotnie zawodnik Startu wybił piłkę z linii bramkowej, czyli ten wynik byłby jeszcze wyższy. Do przerwy Start przegrywa 3-0. W drugiej połowie Orlęta dokładają 4 bramki i bramkę honorową dla Startu w 69 minucie zdobywa Janusz Czciński. Wynikiem 7-1 dla rezerw Orląt Reszel ten mecz się zakończył. Start zajmuje w tabeli 10 miejsce z dorobkiem dalej 10 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 9 maja o godzinie 17, tym razem w Kozłowie z ostatnim zespołem w tabeli Warmianką Bęsia.
10: Za nami też derby powiatu mrągowskiego i starcie A-klasy. Zalęt Boże zmierzył się z Żaglem Piecki na stadionie miejskim w Mrągowie. Tutaj była bardzo poważna rywalizacja, ale ostatecznie wygrał Żagiel.
11: Żagiel wygrał i punkty zostały w powiecie. Nie wyjechały spoza naszego rejonu, tak można powiedzieć.
10: Czyli... Czy tak czy siak to by nie wyjechały?
11: Tak. No ale mógłby był podział punktów, a tutaj jednak 3 punkty pełne zostały w Pieckach. Czy zdobyła drużyna z Piecek? Jako pierwsi na prowadzenie w tym meczu wyszedł Salent i bramka zdobyta już w drugiej minucie. Z rzutu wolnego strzelcem tej bramki Damian Bombało. I od tego momentu, jak przystało na derby, mecz zrobił się bardziej zacięty. Żagiel bardziej ruszył również zdecydowanie do ataku i zagroził kilkukrotnie bramce Salentu. W 17 minucie Żagiel zdobywa bramkę wyrównującą. Strzelcem tego gola jest Przemysław Kulik. Pod koniec pierwszej połowy, w 41 minucie, Żagiel wychodzi na prowadzenie zdobywcą bramki Jakub Wachowski i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. dla żagla. Mecz był oczywiście, jak to na derby przystało, bardzo brutalny. Szkoda, że tak aż mocno, bo obie ekipy kończyły w osłabieniu, czyli dwóch zawodników dostało po czerwonej kartce, ale kibice, którzy przybyli w tym dniu na mecz, stworzyli świetną atmosferę. Widać to było, słychać, że rzeczywiście żyją tym meczem. Komplet punktów zostaje Powiecie, zapisany na konto drużyny Spiecek. Żagiel awansował dzięki tej wygranej w tabeli na drugie miejsce z czwartego i ma na koncie obecnie 34 punkty. Kolejny swój mecz Żagiel rozegra tym razem w Pieckach i ich przeciwnikiem będą Pomarańcze Korsze. Mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 16, a Salent w tabeli dalej zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 16 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel tym razem rozegra na wyjeździe z Pogonią Ryn. Mecz odbędzie się 10 maja o godzinie 17.
10: Wygląda na to, że Żagiel aspiruje do okręgówki.
11: No oczywiście, czego życzymy jak najbardziej.
10: Oczywiście życzymy jak najbardziej awansów wszystkim drużynom. No i teraz Liga Okręgowa. No tutaj było nieco gorzej. Kłobuk Mikołajki nie zdobył żadnego punktu w ostatnim sobotnim meczu z Czarnymi Olecką.
11: Przegrana też niemała. Początek spotkania to ciągłe ataki Czarnych w kierunku bramki Kłobuka. Pierwsza bramka dla przyjezdnych została zdobyta w 29 minucie. Dośrodkowanie na 5 metr do niepilnowanego napastnika Czarnych, który bez problemu umieszcza piłkę w siatce. W pierwszej połowie więcej bramek nie zobaczyliśmy i w tym spotkaniu drugą bramkę Czarni strzelają po wykorzystaniu z tego fragmentu gry z rzutu karnego, 54 minuta meczu. Kolejna bramka pada dopiero w 79 minucie z bliskiej odległości strzałem z głowy. Zawodnik Czarny pokonuje bramkarza gospodarzy bez problemu. 6 minut później mamy czwartą bramkę. Piąta bramka dla zespołu z Olecka zdobyta jest w końcówce spotkania. W 87 minucie Kłobuk zajmuje 16 miejsce tabeli dalej z dorobkiem 9 punktów. W następnej kolejce Kłobuk Mikołajki rozegra swoje spotkanie na wyjeździe z Wiktorią Bartoszyce. Mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 17.
10: I teraz przejdźmy do czwartej ligi. Tutaj też miały miejsce derby, może nie powiatu, ale starcie dwóch odwiecznych wrogów. Dużo sytuacji, no ale ostatecznie mecz zakończył się porażką Mrągowi.
11: Niestety tym razem przegraliśmy w Kętrzynie. Pamiętamy ten mecz taki dość waleczny, którym pokonaliśmy Granicę, pomimo tego, że przegrywaliśmy już 2-0, ale tym razem nie udało się. W pierwszej minucie Mrągowia stworzyła sobie dobrą okazję do zdobycia bramki. Krystian Stendel uderzył za pola karnego, do piłki dopadł Filip Nipiński, jednak jego strzał głową minął minimalnie słupek granicy Kętrzyn. Chwilę później groźnie uderzył Miłosz Oskierko, lecz bramkarz gospodarzy był na posterunku. W szóstej minucie Granica miała okazję po rzucie rożnym, ale niecelnie główkował zawodnik gospodarzy. Chwilę później piłka po strzale zawodnika Granicy trafiła w słupek. W dziesiątej minucie świetną interwencją popisał się Adrian Orzeł, broniąc mocny strzał z rzutu wolnego. Trzy minuty później gospodarze niestety objęli już prowadzenie. Po dośrodkowaniu zawodnik Granicy wykorzystał niezdecydowanie naszego bramkarza i głową skierował piłkę do siatki. W dalszej części pierwszej połowy swoje okazy miała Granica i Mrągowie, ale zawodnicy obydwu drużyn nie znaleźli sposobu na to, aby umieścić piłkę w siatce. Tuż przed przerwą zawodnik Granicy uderzył piłką obok słupka. Po zmianie stron lepiej grała Mrągowia. W 50 minucie groźnie strzela Nilipiński, jednak bramkarz ten strzał broni. Dwie minuty później było już 1-1, wyrównujemy i po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Piotra Wypnieckiego Maciej Narloch celnie z główki doprowadza do wyrównania. W kolejnych minutach gra była wyrównana. W 59 minucie Kętrzynanie przeprowadzili szybką kontrę. W pole karne wpadł zawodnik Granicy, oddał mocny strzał, ale ponownie na posterunku był Adrian Orzeł. Następnie za pola karnego uderzył ponownie zawodnik Granicy. Piłka odbiła się od mrągowskiej obrony i przeleciała obok słupka. W odpowiedzi po strzale Miłosza Oskierki interweniował bramkarz gospodarzy. W 77 minucie gospodarze byli bliscy zdobycia gola, piłka po strzale trafiła w słupek, a następnie została wbita z linii bramkowej przez Ryka Koska. Dwie minuty później granica ponownie objęła prowadzenie. Zawodnik z Kętrzyna popisał się znakomitym strzałem w okienko. W 82 minucie gospodarze przypieczętowali zwycięstwo, zdobywając trzecią bramkę. Chwilę później bliski zdobycia był również jeszcze Paweł Zapert, jednak futbolówka po jego strzale minimalnie poleciała nad poprzeczką. Niestety zajmujemy dalej 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W następnej kolejce rozegramy swój mecz w Mrągowie. Przeciwnikiem będzie dość mocny zespół Polonii Lidzbark Warmiński. Spotkanie odbędzie się 9 maja w sobotę o godzinie 16.
10: Bolesna ta porażka, bo tak jak mówiłam, starcie odwiecznych rywali. Tutaj kibice liczyli na te punkty.
11: Szkoda, bo po przerwie naprawdę złapaliśmy kontakt. Dość szybko padła bramka wyrównująca. Może tych sytuacji nie było później już tak dużo, ale mieliśmy swoje gdzieś tam możliwości do zmiany wyniku. Jednak ten wynik zmieniła granica Kętrzyn, która również miała swoje okazje i te okazje wykorzystała. No tutaj też słabo postawa, myślę, obrony w tym meczu. No niestety, nie będziemy tutaj nikogo już winić więcej za wynik. Przegraliśmy to spotkanie. Piłka dalej jest w grze. Przed nami jeszcze kolejne mecze. Dopóki dalej gramy, to zawsze są nadzieje, zawsze są możliwości. Nie możemy tutaj do końca skreślać naszej drużyny. Liczymy też na pomoc trzecioligowców, bo teraz w ostatnim weekendzie Wikielec złapał dość pewne 3 punkty, wygrał swoje spotkanie, tak więc no cały czas jesteśmy w tej grze i w tej grze liczymy się. Na pewno nie odstajemy od innych drużyn. Mniej doświadczony zespół, ale też próbujemy, mamy tych sytuacji w każdym spotkaniu. Próbować dalej będziemy, jak to powiedziałem wcześniej, no gramy. Przed nami 5 kolejek, jeszcze jest możliwość zdobycia we wszystkich meczach komplet punktów. Oczywiście ktoś tam będzie zaraz śmiał się z tego, że nie potrafimy wygrywać z zespołem równym albo słabszym, a próbujemy złapać punkty z lepszymi. My wygrywaliśmy niejednokrotnie, udowodniliśmy, że z lepszymi zespołami potrafimy grać i wygrywać, tak więc uważam, że z każdym zespołem mamy szansę zdobyć komplet punktów i piąć się w tabeli czwartej ligi.
10: Jeszcze kilka meczów przed zawodnikami Mrągowi. Jeszcze coś da się zrobić?
11: No wygrywać przede wszystkim. No, wyjść.
10: Dopóki piłka w grze, jak
11: tak
10: to się
11: jest. Mówi. No wyjść w każdym spotkaniu. Na pewno taka jest motywacja. I wiemy o tym. Naprawdę jak ktoś przyjdzie na trening, popatrzy, te treningi wyglądają dość intensywne, są, pracują wszyscy, nie ma, że ktoś odstępuje albo kogoś nie ma, frekwencja jest 100%, każdy walczy o mecz boiska na treningu. Chłopcy starają się, z tego co wiem, to już do treningu wrócił Mateusz Schoenfeld, jest szansa, że może w tym najbliższym spotkaniu już wystąpi, już więcej minut zaliczył w meczu z granicą Kętrzyn Kuśnierz Łukasz, tak więc no może w kolejnych spotkaniach tych minut będzie więcej i jego już postawa też pomoże w lepszej grze tego zespołu. Cieszymy się bardzo, że powrócił. Nieważne czy teraz dopiero, widocznie taka była sytuacja. Jest dla zespołu, dla tego klubu potrzebny. Cieszyć się będziemy, że jak powróci jeszcze nawet na te 4 mecze czy 3, zależy od sytuacji zdrowotnej. Mateusz Schoenfeld, o którym wspomniałem wcześniej, każdy zawodnik jest ważny, a szczególnie ci zawodnicy, którzy są doświadczeni, którzy trapili się z drobnymi urazami, kontuzjami.
10: I ciekawostką jest też, że w Mrągowie ma swoją bazę noclegową reprezentacja Polski U16, a także drużyny z Ekwadoru, Norwegii i Ukrainy. Tutaj też korzystają ze stadionu miejskiego, tutaj mają trening treningi.
11: Tak, wczoraj się odbył pierwszy trening kadry U16 reprezentacji Polski. Odbędą jeszcze kilka treningów. Szkoda, że nie mogli zagrać tutaj na tej nowej płycie meczu oficjalnego z inną reprezentacją, albo inne reprezentacje nie mogły zagrać meczu na naszym stadionie. Obiekt jako obiekt spełnia warunki, ale niestety po rozmowie z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej, z organizatorami, no względów braki w budynku, brak pewnych pomieszczeń spowodowały, że ten mecz nie mógł się odbyć. Próbowaliśmy te pomieszczenia zastąpić pomieszczeniami innymi, ale niestety nie dało się przekonać organizatorów. Bardzo chcieliśmy, ja wymienię tutaj naszego miasta, walczyłem i próbowałem w jakiś sposób organizatorów przekonać. Może się uda to w przyszłym roku. Bardziej się przygotujemy do tego. Tam jest kilka rzeczy w postaci pokoju dla lekarza, który powinien być usadowiony na poziomie, nie na pierwszym piętrze. W boiskach najbardziej nadaje się do rozegrania takiego meczu, ale są inne minusy, z którymi będziemy walczyć w przyszłym roku. Myślę, że przygotujemy się do tego. Szkoda, bo baza noclegowa, którą mamy w Mrągowie, jest dość obszerna i ma duży zakres i spełnia warunki. Te wszystkie kadry tu nocują. No, nie jest to codzienny widok. Serdecznie wszystkich kibiców zapraszam na treningi reprezentacji Polski.
10: Dziękuję.
11: Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo. No i oczywiście zachęcamy do kibicowania.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: Blisko 280 absolwentów szkół średnich przystąpiło w powiecie mrągowskim do egzaminu dojrzałości. Najpierw język polski, później królowa nauk matematyka i następnie język obcy. Część pisemna egzaminu potrwa do 21 maja. Poza tym maturzyści będą musieli zmierzyć się również z częścią ustną. O tym, jak się czują po pierwszych dniach matur, mówią maturzyści z Mrągowa. Justyna Malinowska, zapraszam.
12: Była łatwa.

0: rok, jak już. Matematyka to się w ogóle nie stresuje, gorzej było z polskim. Bardzo dużo w ogóle było lektur. Był plakat taki o Antygonie i tam trzeba było chyba symbole jakieś opisać. Oferty durkę było pytanie, co to znaczy forma o innym świecie. Nie pamiętam, co tam jeszcze było, ale były ciężkie pytania na rozprawkę tematy, no.
1: A czy ty wiesz, co będziesz robić po maturze?
0: No teraz jadę za granicę na rok, a później wracam i idę na studia.
1: No bo tu koleżanka też podobne plany, że właśnie będzie pracować. Dlaczego tak?
0: Lepiej jest chyba mieć takie zaplecze finansowe, a później wrócić i po prostu mieć te pieniądze jak coś, nie?
1: Wiesz, jakie studia?
0: Albo AWF, albo dietetyka. Też dlatego właśnie wybrałam tą szkołę gastronomiczną, żeby tą dietetykę, nie?
2: Nie wiem, no w sumie nieprzygotowany się czuję.
1: Pamiętasz jakieś pytania?
2: Szczerze to nie, w sumie. Po prostu się średnio przygotowałem.
1: A powiedz mi, wiesz, co będziesz robić po maturze?
2: Nie wiem.
1: Studia jakieś?
2: Nie, raczej nie. Raczej sobie odpuszczę, no.
3: Polski bardzo, bardzo spoko. Wszystko w porządku. Jestem zadowolona z matury, jaką nam przygotowali.
1: A pamiętacie, co było? Jakieś pytania?
3: O Jezu. Wiem, że był na pewno plakat z Antygoną. Jezu, teraz... Na pewno była... Był coś z przedwiośniem, z tego, co pamiętam. Mural był tak z Jagniem i Wilkiem. To pamiętam. Nie pamiętam, pamiętam tylko temat rozprawki, na który pisałam.
1: A co było najtrudniejsze?
3: Tak, chyba nic. Wszystko było takie...
0: Chyba, no takie do zrozumienia i do wyuczenia, nie?
1: Czy wy wiecie, co będziecie robić po maturze? Macie jakieś plany?
3: Nie, nie mamy, nie. No jak zdamy, to studia.
0: Też zależy dużo od wyników, nie? To no zobaczymy, jak wyniki pójdą, jak w ogóle te matury poszły. Bo nam się może wydawać, że dobrze, a wyniki przyjdą w lipcu i będzie słabo.
1: Ale jakie studia wtedy?
0: No ja ogólnie psychologia wojskowa, a tutaj...
3: Ja psychologia więzienna.
4: Jan Parda, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego. Początek maja to okres trudny nie tylko dla uczniów, okres trudny dla całej społeczności szkoły. W naszej szkole w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 112 tegorocznych absolwentów naszej szkoły, 17 absolwentów z lat poprzednich, którzy chcą poprawić swój wynik, oraz byliśmy gościnni dla 6 absolwentów innych szkół, którzy gościnnie zdają u nas egzamin maturalny z różnych przyczyn, ale udostępniliśmy im taką możliwość. Więc w naszej szkole łącznie 135 osób w tym roku będzie zdawało egzamin maturalny.
1: Wszyscy uczniowie, którzy złożyli deklarację, przystąpili do egzaminu?
4: Tak. Deklarację składamy w tym roku było do 9 lutego i każdy uczeń, który złożył taką deklarację, czyli zgłosił chęć uczestniczenia w egzaminie maturalnym, w tym egzaminie ma prawo uczestniczyć. Oczywiście do egzaminu nie są dopuszczeni ci, którzy niestety nie skończyli szkoły z różnych powodów. No u nas mamy w tym roku taką piątkę takich uczniów, którzy będą musieli zmierzyć się z egzaminem poprawkowym w ostatnim tygodniu sierpnia.
1: Zawsze matura rozpoczyna się językiem polskim. Z rozmów z uczniami wynika, że ten egzamin był stosunkowo łatwy. Czy wie pan, co najwięcej trudności sprawiało uczniom?
4: Wydaje mi się, że nic nie sprawiało im trudności, ponieważ rzeczywiście to powszechna opinia była taka, że był to egzamin dość łatwy, prosty, dużo prostszy niż przeprowadzane wcześniej egzaminy próbne u nas. Z opinii polonistek wiem, że jeżeli uczniowie uczciwie czytali lektury i uczestniczyli w zajęciach, to nie powinny mieć najmniejszych problemów, aby ten egzamin zakończyć sukcesem.
1: Tak, patrząc na poprzednie lata, albo nawet wiele lat wstecz, egzaminy maturalne są na podobnym poziomie? Czy one stają się coraz łatwiejsze? Jak to wygląda tak według pana?
4: Wygląda to bardzo różnie. To jest taka troszeczkę sinusoida. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Są przedmioty, które są bardzo trudne, szczególnie egzaminy na poziomie rozszerzonym. Zawsze tradycyjnie matematyka jest bardzo trudna, zawsze fizyka jest trudna, zawsze jest chemia bardzo trudna. Natomiast egzaminy na poziomie podstawowym to są według pewnego jakiegoś standardu. One jakoś tak bardzo nie odbiegają poziomem w poszczególnych latach od siebie.
1: Język obcy to oczywiście język angielski, ale też są inne języki, z których uczniowie piszą egzamin. Jakie to języki?
4: W naszej szkole jeszcze oprócz języka angielskiego, który jest absolutnie powszechny, uczniowie mogą zdawać egzamin z języka niemieckiego i takich uczniów mamy 3 tylko. Oraz gościnnie przyjęliśmy jeszcze 3 absolwentów innych szkół na egzamin ustny, ponieważ szkoły macierzyste nie posiadały egzaminatora, który mógłby przeprowadzić egzamin.

0: więc zgodziliśmy się na to, żeby przeegzaminować troje uczniów z innych szkół.
1: Początek maja to jest intensywny i trudny czas dla młodzieży, właściwie dorosłych już, pełnoletnich maturzystów. Wspomniał Pan na początku, że to też trudny czas dla całej społeczności szkolnej, dla nauczycieli, dyrekcji również.
0: Cała procedura egzaminu jest bardzo skomplikowana, jest bardzo sformalizowana. No, muszą być zachowane ściśle standardy, które obowiązują. One są już od wielu lat niezmienione, czyli no, musimy mieć odpowiednią ilość nadzoru osób. Muszą to być osoby oprócz naszych nauczycieli, muszą w każdym zespole nadzorującym musi się znajdować nauczyciel z innej szkoły skierowany. Muszą być zachowane procedury związane z zachowaniem się na sali. No jest to taki trudny czas, kiedy złamanie jakichś tam procedur może skutkować unieważnieniem egzaminu dla sali, w której się on odbywa, a w skrajnych przypadkach dla całej szkoły, więc jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie i nad tym, aby procedury były przestrzegane, to czuwa cały zespół egzaminacyjny, zespoły nadzorujące, które bezpośrednio nadzorują przebieg egzaminu maturalnego pisemnego w poszczególnych salach. No i oczywiście cały ciężar spoczywa na moich barkach jako przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, ponieważ ja odpowiadam za całość procedur związanych z przeprowadzeniem, dokumentowaniem egzaminu, tak abyśmy nie musieli, że tak powiem, borykać się z problemami, które już wiem, bo już są sygnalizowane w niektórych polskich szkołach, będą, ponieważ pokazały się wczoraj, czyli podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego, pokazały się sfotografowane arkusze ocen, co oznacza, że któryś z nieodpowiedzialnych uczniów wniósł urządzenie do rejestracji obrazu i wysyłanie go do sieci.
1: Do tej pory w liceum Mrągowie nie było żadnych incydentów, nikt się nie spóźnił?
0: Nie. Wszystko odbywa się bez żadnych zakłóceń. Uczniowie stawiają się w 100% w wyznaczonym czasie, zespoły nadzorujące także, więc tutaj nie ma żadnych zachwiań, żadnych problemów. Pracujemy standardowo i bardzo płynnie w tej chwili.
1: Nauczyciele stresują się razem z uczniami?
0: No zdecydowanie tak, bo to jest poniekąd miara ich jakości pracy, tak? Oczywiście, że się stresują. No dzisiaj panie polonistki były takie, no, że tak powiem, pobudzone, ponieważ no, musiały odpowiadać na cały szereg pytań, które kierowali do nich ich uczniowie, nie? Także no, oczywiście, że to jest także przeżycie dla każdego nauczyciela. To jest przeżycie także dla mnie jako dyrektora szkoły, choć ja nie jestem nauczycielem, ale to jest przeżycie, no bo to jest taki ostateczne zakończenie młodzieńczej beztroski, rzekłbym, pierwszy poważny egzamin w życiu i warto było, żeby ci, którzy już dotarli do tego miejsca, żeby bez problemu przez ten egzamin przepłynęli i cieszyli się najdłuższymi wakacjami w życiu.
1: Jak uczniowie na przestrzeni lat, jak zmieniało się podejście uczniów do egzaminu dojrzałości? Czy poważnie to traktują, czy raczej już tak bardziej beztrosko? Jak to wygląda?
0: Beztroska jest tak mniej więcej do końca pierwszego semestru ostatniej klasy. Potem uświadamiają sobie, szczególnie przy okazji balu studniówkowego, że niestety metę już widać, tak? I potem już się, że tak powiem, widać takie dużo większe zaangażowanie. Ale oczywiście są tacy, którzy się sukcesywnie, systematycznie uczyli od początku. Ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w podejściu. Może jakieś jednostkowe przypadki. Natomiast generalnie nasi uczniowie naszej szkoły mają właściwe podejście, czyli wiedzą, że na końcu tej drogi, którą pokonują przez 4 lata, trzeba się zmierzyć z egzaminem, który daje przepustkę na dorosłość tak zwaną.
1: Czy pamięta Pan wyniki ubiegłorocznych matur? Na jakim poziomie była zdawalność?
0: 100%. Za wyjątkiem jednego małego wypadku w 2024 roku, od 4 lat notujemy 100% zdawalność matur. W poprzednim roku, 2025, obyło się nawet bez sesji poprawkowej, czyli 83 maturzystów, którzy podeszli do egzaminu w sesji majowej. 83 ten egzamin zakończyło sukcesem i otrzymało świadectwa. Byliśmy jednym z 5 dużych liceum w naszym województwie, który osiągnął taki wynik.
1: Czy pamięta Pan swój egzamin dojrzałości?
0: Tak, wtedy on się nazywał egzaminem dojrzałości, bo to już dawno temu było, teraz to jest egzamin maturalny. Pewnie, że pamiętam, oczywiście. Oczywiście, że go pamiętam, nawet dobrze, że tak powiem, podłubał w pamięci, to pewnie temat wypracowania z języka polskiego bym tam odgrzebał. Tak, no pewnie trochę stresu, ale no, to był to przyjemny egzamin. Były to przyjemne egzaminy, było ich trochę mniej niż teraz. Oczywiście zakończone sukcesem, nawet całkiem niezłymi wynikami.
1: Dużo trzeba się było uczyć wtedy, pamięta pan?
0: To jest tak, jak wcześniej powiedziałem, są uczniowie, którzy systematycznie uczą się. Ja starałem się, że tak powiem, podczas edukacji w szkole średniej na bieżąco jak gdyby uczyć się, czyli jak gdyby nie zostawiać czegoś na później, potem na drobie, tylko na bieżąco przyswajałem i tak już pod sam egzamin to jakoś specjalnie dużo się nie uczyłem. To może było 2 tygodnie jakichś tam takich powtórek, to wszystko.
1: Podejrzewam, że wtedy stres był, mimo tego, że teraz pan wspomina z uśmiechem, ale jest co wspominać, to miłe wspomnienia z tego, co słyszę.
0: Znaczy stres pewnie jakiś był, ale ja go tak szczególnie jakoś ciężko nie pamiętam, więc to chyba nie był jakiś wielki stres. No ja po prostu czułem się na tyle pewnie, że powiem szczerze, nie miałem obaw co do wyniku. Mogłem mieć jakby pewne oczekiwania co do samych ocen, które były, ale one były akurat takich, jak oczekiwałem, czyli egzamin mój maturalny był dużym sukcesem, tak powiem.
1: I teraz tak, kiedy uczniowie poznają wyniki matur?
0: Tak jak w całej Polsce, czyli 8 lipca. Od godziny 00 będzie uruchomiony system informatyczny w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Na podstawie danych do logowania, które już przekazaliśmy uczniom, będą mogli się zalogować na swoje indywidualne konto i sprawdzić wynik egzaminu. Natomiast 8, prawdopodobnie jeszcze nie znam dokładnie godziny, ale prawdopodobnie o godzinie 9, ja będę wydawał w szkole już oryginalne dokumenty, czyli świadectwa maturalne dla uczniów, którzy z tym egzaminem się uporali.
1: Co jeżeli jakiemuś uczniowi noga, że tak powiem, się powinie?
0: To jeżeli będzie to jeden przedmiot, jeden egzamin, to taki uczeń ma prawo do podejścia w terminie poprawkowym, czyli to jest w okolicach 20 sierpnia. Natomiast jeżeli jest tego więcej niż jeden egzamin, no to niestety maj za rok.
1: Badane są losy absolwentów. Co uczniowie robią po liceum mrągowskim?
0: Formalnie to nie są badane, ponieważ no, tu mamy do czynienia z jakimiś tam wrażliwymi danymi różnymi osobowymi i nie wszyscy chcą się, że tak powiem, dzielić. Natomiast generalnie no, gdzieś tam się dowiadujemy. Mamy łączność, mamy kontakt z uczniami. Co robią? To w ogromnej większości studiują. Na różnych uczelniach. W ubiegłym roku to byli absolwenci, którzy wyjeżdżali do Warszawy, Gdańsk, Białystok czasami, ale Warszawa, Gdańsk to są najbardziej popularne kierunki, ale także są uczniowie, którzy podjęli studia w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie. Także w różnych miejscach w Polsce studiują. Oczywiście też popularnym jest nasz najbliższy uniwersytet, który ostatnio tak zyskał chyba w rankingach i podniósł jakość. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest też takim jak gdyby popularnym miejscem, gdzie nasi absolwenci podejmują studia.
1: Maturzyści oficjalne wyniki matur poznają 8 lipca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś w programie Tydzień Bibliotek, ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo.
3: To ogólnopolska akcja promocyjna organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
1: W drugiej części programu natomiast powiemy o spacerze historycznym ulicami Mrągowa. Przed nami 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 8 maja rusza ta ogólnopolska inicjatywa, ogólnopolska akcja. Dziś jestem w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie i rozmawiam z Moniką Pacek, kierowniczką biblioteki. Czym jest w ogóle ten Ogólnopolski Tydzień Bibliotek?
3: Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promocyjna organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.
1: Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Miejska w Mrągowie również włącza się w te ogólnopolskie obchody. Co w programie w tym roku? Co się będzie działo w naszym mieście?
3: Może na początek przypomnę hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek, a brzmi ono: biblioteka otwierasz, odkrywasz. I właśnie te słowa przyświecały nam podczas konstruowania naszego programu Tygodnia Bibliotek. Codziennie zapraszamy naszych czytelników do odkrywania nowych światów, pasji, przygód, zdobywania inspiracji i radości, a w te dni w Tygodniu Bibliotek szczególnie do tego zachęcamy. Każde wejście w progi biblioteki może być nowym początkiem, nowym rozdziałem na kartach naszego życia. To zawsze od nas zależy, ile zdecydujemy się wziąć z tego, co oferuje literatura. Obchody Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani wspomniała, zaczynamy 8 maja i zapraszamy Państwa na powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Rozpocznie się ono 10 w sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury. Zapraszamy także na widownię. Będzie to doskonała okazja, by posłuchać i też dopingować uczestników naszego konkursu. A już kilka godzin później, o 18:00, zapraszamy na otwarcie wystawy pod tytułem Malarstwo Józefa Chełmońskiego w fotograficznej adaptacji. Podczas wernisażu będzie można zobaczyć współczesne interpretacje takich scen jak Babie Lato czy Bociany. Będzie to również okazja, by porozmawiać na żywo z twórcami tego ambitnego projektu.
1: I co dalej? Kolejnego dnia też Biblioteka Miejska w Mrągowie połączy siły z Biblioteką Pedagogiczną i wspólnie organizujecie to wydarzenie.
3: Zgadza się. W sobotę przygotowaliśmy propozycje dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Czekają na nas m.in. gry i zabawy literackie, warsztaty malowania wzorów mazurskich na szkle, teatrzyk Kamishibai czy Żywa Biblioteka. Włączając się w jubileusz 80-lecia nadania nazwy naszemu miastu, zachęcamy do zgłębiania jego historii. I właśnie w naszej żywej bibliotece zamiast książek wypożycza się ludzi. Będzie to unikalna okazja, by spotkać się z osobami, które opowiedzą o dawnym Mrągowie. Wśród żywych książek do wypożyczenia znajdą się tak wdzięczne tytuły jak Sukienka w grochy i Powojenne marzenia, Mrągowo oczami dziewczyny z lat 50. czy Mrągowiusz i Monety pamięci. Historia zapisana w kruszcu. By odkryć wszystkie tytuły, zachęcam do odwiedzenia naszej biblioteki pod chmurką. W sobotę 9 maja o godzinie 10 będziemy na Państwa czekać przy Mrągowskim Molo. Mamy również propozycję dla miłośników słowa mówionego i teatru. W poniedziałek 11 maja spotkamy się z aktorami Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie w ramach cyklu Teatr przy stoliku. Tym razem artyści przedstawią interpretację sztuki Czerwone wino. Zaczynamy o 18:00 w sali Orbita. We wtorek 12 maja o 17:00 zapraszamy natomiast na wspólną podróż do Butanu, niezwykłego królestwa, w którym szczęście mieszkańców jest najwyższym dobrem. Będzie to opowieść o ludziach, ich codzienności, wartościach oraz o podejściu do szczęścia i życia w harmonii. Spotykamy się w sali Orbita o 17:00, natomiast o 18:00 przygotowaliśmy dla Państwa quiz online z wiedzy o książce i bibliotece, także zachęcamy również do śledzenia naszego konta na Facebooku.
1: Tak, i na czym ten quiz online polega?
3: Od godziny 18:00 będziemy publikować co 5 minut jedno pytanie i macie Państwo po opublikowaniu pytania czas na odpowiedź. Co 5 minut będzie się ukazywało jedno pytanie. Quiz składa się z 10 pytań, zatem konkurs będzie trwał godzinę i osoba, która odpowie najszybciej na jak największą liczbę pytań, ta wygrywa książkę.
1: I co dalej? Przyszły tydzień od 11 maja będzie obfitował właśnie w wydarzenia, które organizuje biblioteka. Tydzień bibliotek rusza 8 maja, ale tak naprawdę najwięcej będzie się działo w przyszłym tygodniu. Co jeszcze oprócz tego quizu, spotkania podróżniczego i teatru przy stoliku?
3: Tak, następnie mamy już przed sobą środę, jesteśmy w połowie tygodnia i w ramach działalności dyskusyjnych klubów książki przygotowaliśmy coś specjalnego dla fanów kryminałów i powieści sensacyjnych. Będzie to spotkanie z Michałem Śmilakiem, będzie to doskonała okazja, by spotkać się z autorem, zajrzeć za kulisy powstawania jego powieści, zadać mu nurtujące nas pytania oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami z lektury jego książek. Po spotkaniu będzie można oczywiście zdobyć autograf pisarza, a także zakupić jego książki. Jeśli jeszcze nie znacie twórczości Michała Śmielaka, gorąco zachęcam do udziału w spotkaniu i odkrywania twórczości autora. Śmielak buduje świat pełen zagadek, chętnie sięga do lokalnych legend, buduje wciągające historie, od których nie można się oderwać. Polecam jednak przekonać się o tym samemu. Książki Michała Śmielaka wypożyczycie oczywiście w naszej bibliotece. I po środzie przychodzi czwartek. 14 maja rozpoczynamy o godzinie 10 warsztatami dla najmłodszych, których zaprosimy do odkrywania świata uczuć i emocji. Natomiast o 11 odbędzie się dyktando biblioteczne, które przygotowała i poprowadzi Katarzyna Enerlich. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja, zatem jest jeszcze trochę czasu. Zachęcam gorąco, by osoby niezdecydowane, które jeszcze rozważają swój udział, przybyły do nas i w wypożyczalni dla dorosłych zapisały się. Będzie to na pewno świetna okazja, by sprawdzić siebie i spędzić miło czas.
4: I to dyktando przeznaczone jest dla osób dorosłych, bo dla dzieci i młodzieży będzie powiatowy konkurs recytatorski poezji religijnej i patriotycznej, więc dyktando dla dorosłych.
3: Zgadza się. Dyktando skierowaliśmy do osób dorosłych, natomiast Tydzień Bibliotek kończymy 15 maja, w piątek kończymy go właśnie powiatowym konkursem recytatorskim poezji religijnej i patriotycznej skierowanym do dzieci i młodzieży. Zgłoszenia do konkursu przyjmowaliśmy do 4 maja, jednak zapraszamy wszystkich miłośników poezji do udziału w wydarzeniu na widowni. Z pewnością czekają nas wzruszające chwile, zatem myślę, że warto będzie pokibicować naszym dzieciakom. Natomiast przez cały tydzień zapraszam również serdecznie do zwiedzania wystawy Historia pisma i książki, która zostanie zaprezentowana w gablocie na pierwszym piętrze naszej biblioteki. Zatem już podsumowując, zapraszam Państwa serdecznie do udziału we wszystkich atrakcjach, które przygotowaliśmy dla Was w ramach Tygodnia Bibliotek. Jest to święto nasze, bibliotekarzy, ale również Państwa, czyli naszych czytelników, użytkowników, którzy korzystacie z naszych zasobów. Także myślę, że program jest na tyle bogaty, że każdy znajdzie coś dla siebie. Liczę na to i do zobaczenia w bibliotece.
4: A przed nami już w najbliższą sobotę kolejne zwiedzanie miasta. O szczegółach Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum. Co tym razem?
5: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w najbliższą sobotę, czyli 9 maja o godzinie 10. Rozpocznie się drugie zwiedzanie historyczne naszego miasta, związane z jubileuszem tegorocznym, a mianowicie 80-leciem nadania nazwy, współczesnej nazwy Mrągowo. Zwiedzanie potrwa 1,5 godziny do 2 godzin w samym Śródmieściu. Nie będziemy za daleko oczywiście chodzić. Jest to drugie zwiedzanie. Docelowo zamysłem całej serii zwiedzań jest to, żeby z każdym zwiedzaniem, z każdym spacerem historycznym uczestnicy poznawali kolejne losy naszego miasta. Poprzednio było to założenie Mrągowa, czyli XIV wiek, powstanie osady i XV wiek, początek XV wieku, czyli między 1404 a 1407 powstanie naszego miasta. Kolejny etap to jest wiek XV i XVI, czyli głównie powstanie Prus Książęcych oraz czyli sekularyzacja państwa zakonnego oraz w 1525 roku przyjęcie wyznania luterańskiego jako wyznania panującego w Prusach Książęcych i na tym tle takich wielkich przemian historycznych przedstawię, jak wyglądało wtedy nasze miasto, ówczesny Zenzburg.
4: Czego dokładnie będzie można się dowiedzieć podczas najbliższego zwiedzania?
5: No oczywiście dokładnie, to zapraszam na zwiedzanie, natomiast ogólnie miasto Mrągowo w XV wieku prawdopodobnie nie rozwijało się, przynajmniej od połowy XV wieku, tak jak pierwotnie krzyżacy zakładali. Miasto Mrągowo powstało na trakcie handlowym z Mazowsza, czyli z Warszawy do Królewca, dlatego mamy ulicę Warszawską i ulicę Królewiecką. Dlatego też założono, myślę, jednym z powodów istotnych dla założenia naszego miasta była właśnie lokalizacja na trakcie handlowym do Królewca i właśnie w takim miejscu. Natomiast prawdopodobnie miasto Mrągowo nie rozwijało się tak, jak pierwotnie krzyżacy założyli. No to świadczy o tym, że na przykład w Szczecinie przewidywano 12 karczem w tym czasie, czyli na trakcie handlowym miejsce do wypoczynku, do spania, a docelowo powstało tylko 4. Więc nie było tego tyle, ile planowano. W XV wieku istniał najprawdopodobniej arsenał miejski, czyli takie miejsce do przechowywania broni. O tych wszystkich miejscach, jak miasto w XV i XVI wieku wyglądało, by poznać szczegóły, zapraszam już na najbliższą sobotę o godzinie 10 przed Mrągowski Ratusz, czyli przy pomniku Jana Pawła II.
1: Ten spacer gdzie się będzie odbywał? W rejonie miasta?
5: W rejonie miasta, czyli tak można powiedzieć dookoła zabytkowego, historycznego kompleksu ratuszowego, czyli ratusz, Kościół Ewangelicki, no i dalej Strażnica Bośniacka, dawny browar miejski, czyli miejsce obecnego banku, region najbliższej jej okolicy ratusza.
1: W każdym miesiącu takie spacery będą się odbywały?
5: Tak, przewidujemy, że o ile pogoda pozwoli, ostatnie zwiedzanie odbędzie się w październiku. W każdym miesiącu będzie jedno zwiedzanie. Tak jak już wspomniałem, będą one przedstawiały kolejne etapy rozwoju naszego miasta. Teraz będzie to wiek XV, no głównie XVI, no i będą kolejne aż do czasów, powiedzmy, że w miarę współczesnych, czyli czasów powojennych i czasów PRL-u.
1: Jaki cel mają te spotkania, te spacery, przybliżenie historii Mrągowa?
5: Samą przyczyną jest oczywiście jubileusz, natomiast celem jest przybliżenie naszym mieszkańcom historii naszego miasta, no bo mamy historię bardzo ciekawą, uważam, no co świadczą chociażby zachowane zabytki w naszym mieście. Tak jak wielokrotnie powtarzam, Mrągowo wyróżnia się na tle innych miast. Raz, że jest jednym z najstarszych w ogóle miast na Mazurach, drugim pod względem wieku miastem po Kętrzynie. No i mamy zabytkowe Śródmieście, które w niezmienionym praktycznie rzecz stanie mamy do dzisiaj. Więc mamy tą historię na wyciągnięcie ręki właśnie w mrągowskim Śródmieściu.
1: O historycznym spacerze ulicami Mrągowa opowiadał Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum. Spacer historyczny to doskonała propozycja zarówno dla mieszkańców Mrągowa, którzy chcą lepiej poznać historię swojego miasta, ale także dla turystów oraz nowych mieszkańców regionu. To nie tylko lekcja historii na świeżym powietrzu, ale również doskonały sposób na aktywne spędzenie weekendowego poranka i wspólne uczczenie 80-lecia nazwy Mrągowo. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Majowy spacer będzie koncentrował się na dziejach Mrągowa w XVI wieku. Spacer poprowadzi uczestników przez Śródmieście, przybliżając fascynujące dzieje miasta nad jeziorem Czos. To druga z cyklu comiesięcznych wędrówek, które rozpoczęły się w kwietniu, a będą trwały aż do października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami Noc Muzeów. W te obchody Europejskiej Nocy Muzeów włącza się również Mrągowo i Mrągowskie Muzeum. 16 maja mieszkańcy Mrągowa i okolic, a także turyści, którzy będą tutaj, będą mogli odwiedzić muzeum wieczorem, nocą. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam w studiu Meloradia. Jest dziś Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum, który opowie o tej Nocy Muzeów. Dzień dobry, przede wszystkim dzień dobry.
5: Witam słuchaczy. 16 maja, tak jak już zostało powiedziane, Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur bierze udział w Europejskiej Nocy Muzeów. To już właściwie stało się tradycją. Tradycją jest również to, że w Europejskiej Nocy Muzeów udział bierze nie tylko nasze muzeum, ale także jest to takie zwiedzanie bardziej Śródmieścia Mrągowskiego, ponieważ w tegoroczną inicjatywę włącza się również parafia ewangelicka oraz prawosławna, które są blisko Mrągowa, i podczas Europejskiej Nocy Muzeów będzie możliwość zwiedzania nie tylko Mrągowskiego Muzeum, ale również i tych dwóch obiektów zabytkowych.
1: A czym w ogóle jest ta Europejska Noc Muzeów?
5: Europejska Noc Muzeów to jest oczywiście inicjatywa zmierzająca do tego, by popularyzować zwiedzanie muzeów. Chodzi o to oczywiście, by mieszkańcy miejscowości, ale nie tylko, podróżowali do muzeów, by zwiedzali te muzea w godzinach poza takim zwyczajowym ich otwarciem, czyli w dni tygodnia zwykłe gdzie często mieszkańcy pracują.
1: Co będzie się działo w tym roku w Muzeum w Mrągowie?
5: Jeśli chodzi o taki bardziej szczegółowy program, to zapraszamy wszystkich mieszkańców. W tym roku rozpoczynamy o godzinie 19. Od tej godziny 19 rozpoczynamy od zwiedzania cerkwi w Mrągowie, czyli dawnej synagogi żydowskiej zbudowanej przed II wojną światową. Jest to zabytek o tyle ciekawy, że w naszym województwie warmińsko-mazurskim, czyli na terenie byłych Prus Wschodnich, gdzie doszło do tak zwanej nocy kryształowej pod koniec lat 30. Nasza cerkiew jest zachowana, czyli nasza synagoga jest zachowana w bardzo dobrym stanie, łącznie z niektórymi elementami wnętrza, chociażby witraże okienne. Tam o godzinie 19 proboszcz prawosławny oprowadzi nas po tym kościele. Znając proboszcza, wiem, że również będzie bardzo chętnie odpowiadał na różnego rodzaju pytania związane nie tylko z samym obiektem, ale także i z religią prawosławną. Potem o godzinie 20 zapraszamy do Mrągowskiego Kościoła Ewangelickiego. Tam znowuż pastor opowie nie tylko o samym kościele, ale również oczywiście o wyznaniu ewangelickim. Tam też będzie możliwość zwiedzania wieży, bo to zawsze co roku budzi duże zainteresowanie naszych mieszkańców, a mianowicie, no wieża oczywiście nie jest udostępniona do takiego zwiedzania jak wnętrze kościoła, więc jest możliwość wejścia również na wieżę. Zobaczcie, jak to tam wygląda. O godzinie 21:00 i to jest taka, można powiedzieć, pierwsza inicjatywa tego dnia naszego oddziału. O godzinie 21:00 zapraszamy mieszkańców przed ratusz miejski na plac Jana Pawła II. Tam już w takich godzinach troszkę nocnych. Zapraszamy na spektakl, który przygotowaliśmy w związku z obchodami czy z jubileuszem 80-lecia nadania nazwy Mrągowa. To będzie taki spektakl historyczny, w którym przedstawimy dzieje Mrągowa na przestrzeni wieków, głównie ze względu na nazwy. Czyli pierwotna nazwa to Zenzburg, Zonćborg, no i w 1946 roku 7 maja nazwa Mrągowo dla uczczenia Krystiana Celestyna Mrągowiusza. I po tym przedstawieniu o 21:30 zapraszamy na zwiedzanie naszego muzeum z przewodnikiem. Oczywiście tego dnia już od 19:00 kto chce indywidualnie będzie mógł wejść bezpłatnie do naszego muzeum i indywidualnie zwiedzić nasze muzeum, a takie z przewodnikiem, takie zwiedzanie z opowieścią przewodnicką od godziny 21:30. Muzeum będzie tego dnia czynne do godziny 23:00.
1: Dlaczego warto wziąć udział w tej inicjatywie, w tej europejskiej akcji?
5: Pierwsza rzecz jest taka, że ja to zawsze od wielu lat podkreślam, że Mrągowo jest takim ewenementem, jeśli chodzi o miasteczka Warmii i Mazur, ponieważ my mamy zachowane Śródmieście. W 1960 roku określono nasze Śródmieście nawet jako Stare Miasto, jeśli chodzi o nawarstwienia historyczno-kulturowe, czyli krótko mówiąc jest poddane ochronie konserwatorskiej. To właśnie wyróżnia nasze miasto na tle innych miast naszego regionu, więc mamy poza ratuszem miejskim zbudowane w 1822 roku, w którym mieści się oddział Muzeum Warmii i Mazur. Jest to jeden z najstarszych w ogóle ratuszy na Warmii i Mazurach. Mamy również dwa istotne zabytkowe obiekty, jak właśnie Kościół Ewangelicki i Kościół Prawosławny, dawna synagoga żydowska. Te trzy obiekty to są jedne z najbardziej znanych atrakcji takich historyczno-zabytkowych naszego miasta. Niecodziennie zdarza się, żeby osobiście pastor i proboszcz prawosławny opowiadali o swoich obiektach. Więc już chociażby to jest, wydaje mi się, bardzo dobrą zachętą do zwiedzenia naszego mrągowskiego Śródmieścia tego dnia. No i oczywiście przedstawienie o godzinie 21:00, przedstawienie specjalnie w takiej trochę późniejszej godzinie, gdzie przy pomocy świateł, ale też i dźwięku przedstawimy historię naszego miasta.
1: To są obiekty, których na co dzień nie można oglądać, nie można zwiedzać?
5: Cerkiew prawosławna, no oczywiście w sposób ograniczony, nie jest codziennie otwarta. Kościół ewangelicki również, on najczęściej jest otwarty, ale no na wieżę kościoła ewangelickiego, która jest no jednym z najstarszych, prawdopodobnie w ogóle najstarszym obiektem naszego miasta, no nie można wejść codziennie.
1: Obiekt, w którym obecnie mieści się cerkiew, a wcześniej synagoga, został splądrowany. To, co się tam znajdowało, zostało zniszczone, ale cały obiekt został zachowany.
5: Sam obiekt został zachowany. On został zbudowany w 1895 roku w stylu neogotyckim w miejscu prawdopodobnie starszej cerkwi, która została zbudowana w latach 60. XIX wieku. Kilka lat później ona spłonęła. Wnętrze jest jakby niezachowane, to znaczy sam obiekt został, jest zachowany, wnętrze niekompletnie, tam są witraże okienne są zachowane, niektóre mniejsze elementy, no chociażby ten balkon taki, tak zwany babiniec w synagodze również został zachowany. Niektóre elementy świadczące o tym, że jest to synagoga, chociażby taka wnęka nad wejściem głównym, gdzie przechowywano, czyli symbol Tory, mógł być umieszczony. Te rzeczy zostały zachowane. Sam obiekt nie został zniszczony. Prawdopodobnie dlatego, że bardzo szybko znalazł zastosowanie jako jedna z sal szkoły, która mieściła się niedaleko kościoła ewangelickiego. Czyli ten obiekt po prostu był bardzo szybko wykorzystany. Prawdopodobnie dlatego, że miasto Mrągowo było niewielkim i biednym miastem w Prusach Wschodnich. Zniszczenie budynku prawdopodobnie ze względów takich praktycznych zrezygnowano z tego. Wiadomo natomiast, że rzeczy takie jak książki, papiery, dokumenty, szaty liturgiczne wyniesiono na zewnątrz i gdzieś przy ulicy Roosevelta zostały podczas Nocy Kryształowej spalone.
1: Czy jakieś elementy, jakieś księgi, jakieś inne zabytkowe rzeczy, które znajdowały się w synagodze, pozostały?
5: Nie, tam zostały witraże, te właśnie okienne, takie witraże też, czy szybki, takie witrażowe w przejściu głównym, to zostało zachowane. Inne rzeczy nie, natomiast w naszym muzeum mamy również jeden z nagrobków z cmentarza z Kirkutu, cmentarza żydowskiego, który znajdował się przy ulicy Brzozowej. Ten cmentarz został zniszczony. Obecnie jest pomnik upamiętniający istnienie tego Kirkutu, który został posadowiony w 2018 roku. W Mrągowskim oddziale znajduje się jedna z macew, która gdzieś w latach 90. została odnaleziona, była przechowywana w Mrągowskim, obecnie w budynku, w obiekcie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. W roku 2018 czy 2019 byłem jedną z osób, która pomagała przenieść tą macewę do Mrągowskiego oddziału. To jest chyba jedyna taka pozostałość, która jest taka namacalna, jeśli chodzi o ludność żydowską w przedwojennym Zenzburgu.
1: Kościół ewangelicko-augsburski będzie można zwiedzić, również wieżę, oprócz tego cerkiew prawosławną, no i muzeum, tak? Muzeum.
5: Mrągowski oddział Muzeum Warmii i Mazur myślę, że słynie z wykopalisk przede wszystkim archeologicznych. To są te najcenniejsze zbiory, bo nasz region, czyli Pojezierze Mazurskie czy Mrągowskie, głównie tutaj teren naszego powiatu mrągowskiego, już od czasów przedwojennych był miejscem wykopalisk archeologicznych. Natomiast bardzo intensywnie i już pod koniec lat 40. poprzedniego wieku prowadzono polskie wykopaliska archeologiczne i w związku z tym, i to przez długie, długie lata, co roku, nawet do dzisiaj, takie wykopaliska archeologiczne na terenie powiatu są prowadzone i w związku z tym region powiatu mrągowskiego należy do jednych z najlepiej przebadanych archeologicznie powiatów w Polsce. Więc mamy bardzo bogate i cenne zbiory, a co ciekawe, w naszym muzeum znajdują się znaleziska właśnie nasze, miejscowe. To nie są wykopaliska gdzieś tam z innych regionów Polski, ale właśnie z regionu nie tylko naszego powiatu, ale głównie Mazur. I te wykopaliska pochodzą już z okresu po ostatnim zlodowaceniu, czyli są to najwcześniejsze znaleziska, jakie można było w ogóle znaleźć na naszym terenie. Więc jest to pierwsza rzecz. No i oczywiście jedno z najbardziej znanych wykopalisk archeologicznych ostatnich lat, sensacja na skalę nie tylko europejską, ale można też śmiało powiedzieć światową. No mamy najcenniejsze znaleziska z tak zwanego skarbu z Czaszkowa, czyli z okolic Piecek. Te skarby złote, nawiązujące swoim wyglądem, ornamentyką do Bizancjum, do starożytnego Rzymu, można zwiedzać w naszym muzeum. No i dodatkową atrakcją jest również taka przewodnicka opowieść o tych wszystkich archeologicznych znaleziskach.
1: Oprócz wystaw stałych, które można oglądać od lat na co dzień, to jest też wystawa czasowa, którą też od niedawna można oglądać.
5: Tak, do końca czerwca, czyli łącznie również w czasie Nocy Muzeów, będzie można wejść do Strażnicy Bośniackiej. W Strażnicy Bośniackiej mamy czasową wystawę Roberta Budzyńskiego. To był taki grafik przedwojenny z Prus Wschodnich, urodzony w okolicach Nidzicy. Troszkę zapomniany, natomiast przez znawców uważany za jednych z najwybitnych, może nie najwybitniejszych, ale z bardziej wybitnych grafików w ogóle przedwojennych, jeśli chodzi o teren Niemiec. Tą wystawę również będzie można zwiedzić, a jest to wystawa czasowa. Do końca czerwca będzie ona udostępniana zwiedzającym.
1: Znakomity grafik, ale mało znany i niedoceniany. I to, co warto podkreślić jeszcze, ta Noc Muzeów odbędzie się 16 maja i wszystkie obiekty wspomniane będzie można zwiedzać bezpłatnie.
5: Tak, tak, tak. Tego dnia oczywiście wejście do muzeum jest bezpłatne. Już na koniec, podsumowując, od 19 będzie można zwiedzić muzeum indywidualnie, natomiast takie wspólne zwiedzanie grupowe z przewodnikiem przewidujemy na godzinę 21.30, a same muzeum będzie czynne do godziny 23.00.
1: Dziękuję serdecznie. O Nocy Muzeów opowiadał Robert Wróbel, kierownik Wrągowskiego Muzeum. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
1: Europejska Noc Muzeów to kulturalne wydarzenie odbywające się w maju, podczas którego instytucje kultury, muzea, galerie, archiwa otwierają się po zmroku za darmo lub za symboliczny bilet. Oferta obejmuje nocne zwiedzanie, wystawy specjalne, koncerty, warsztaty i miejsca niedostępne na co dzień, promując sztukę i historię. Noc Muzeów odbywa się zazwyczaj w okolicach 18 maja, bo 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów. Wydarzenie jest europejską inicjatywą, ale w Polsce cieszy się ogromną popularnością, przyciągając tysiące zwiedzających do największych placówek kulturalnych w kraju. W Mrągowie oprócz Mrągowskiego Muzeum Noc Muzeów będzie odbywała się także w Muzeum Sprzętu Wojskowego, a także w Sądzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

0: Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Jest już kalendarz żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. 4 eliminacje i finał. Pierwsze regaty już w maju. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Naszymi gośćmi są dziś Dariusz Bałdyga, prezes Towarzystwa Regatowego CZOS oraz Mateusz Kosakowski, były prezes.
2: Ja tylko powiem, że przed nami 13. już edycja żeglarskiego Grand Prix, wcześniej Mrągowa, teraz Warmii i Mazur, więc mamy za sobą już chyba prawie 80 imprez żeglarskich zorganizowanych tutaj na akwenach Warmii i Mazur, więc zdecydowanie mamy doświadczenie. Cieszę się, że jest kontynuacja tej tradycji, cieszę się, że Dariusz tutaj przejął stery żeglarskie tego towarzystwa i stowarzyszenia. I też można powiedzieć, że Darek też był inicjatorem jakby Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS w ogóle, żebyśmy coś robili tutaj na początku na tym akwenie jeziora CZOS, więc tutaj od razu to warto wspomnieć, a myślę, że o samym sezonie mi nie wypada mówić, a więcej powie sam prezes.
3: Rzeczywiście kupę lat między za nami, tak jak Mateusz wspomniał, 14 edycja przed nami. No, chciałbym też z tego miejsca podziękować Mateuszowi, bo też przez 8 lat był prezesem naszego stowarzyszenia. Przyczynił się do znacznego rozwoju tego naszego stowarzyszenia, włożył dużo pracy. No teraz jak gdyby sam doświadczam tego, bo widzę ile pracy to kosztuje, pozyskiwanie środków, pracy organizacyjnych i tak dalej. Także tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. A co do kalendarza imprez, to w tym roku mamy, nasz kalendarz imprez składa się z czterech eliminacji. Pierwszą eliminację już mamy 23-24 maja. To jest nasza pierwsza eliminacja, ale dodatkowo też zapraszamy na tą imprezę Puchar Jachtów Kabinowych. Jest to bardzo jak gdyby taka no duża organizacja z dużą tradycją, także cieszymy się bardzo, że do nas przyjeżdżają. Dodatkowo też zapraszamy na pierwszą eliminację swoją Delfię 24. To będzie też dla nich pierwsza eliminacja. Także tutaj liczymy na to, że bardzo no jezioro CZOS się bardzo mocno, że tak powiem, zabieli. Drugą eliminacją, która odbędzie się 13-14 czerwca, taka nowa inicjatywa, to będzie Puchar Grand Prix to przyjaciół bazowiczów i przyjaciół bazy, czyli tutaj chcemy tutaj wrócić do tradycji i zaprosić tutaj wychowanków bazy i no i nie tylko, też przyjaciół bazy. Dodatkowo tutaj chcemy jak gdyby upamiętnić osoby, które jak gdyby przyczyniły się do na samym początku do rozwinięcia.
1: Bo to będzie memoriał Józefa Jaszczura Nowickiego i Kurta Jabłońskiego, czyli taki nowy memoriał, no bo już no jest tak, memoriał tak. Macieja no, Majaka, ten prostu, kolejny.
3: No tak, chcemy po prostu no nie zapominamy o tych ludziach, którzy naprawdę przyczynili się i do naszego wychowania, i do wychowania wielu, wielu no, czempionów, mistrzów. No i po prostu też jako wychowawcy się tutaj bardzo mocno przyczynili do...
2: Też chyba warto powiedzieć, że my jesteśmy jakby głównym inicjatorami jako Mrągowskie Towarzystwo Regatowe CZOS, natomiast oczywiście jesteśmy, nie chcemy przekłamywać tej historii, bo przecież żeglarstwo istniało i przed MTR-em CZOS i nie tylko, bo czy Szkoła Mistrzostwa Sportowego, czy klub sportowy powstał już 75 lat temu, więc chcemy świętować też te tradycje, tą historię, te wszystkie lecia istnienia tych inicjatyw żeglarskich, więc tutaj włączyło się oczywiście tutaj naszą organizację Mrągowski Ośrodek Sportowy Baza, czyli obecnie ta jednostka szkoląca młodzież, dzieci, nowych adeptów żeglarstwa, jak i również ta historyczna z punktu widzenia Mrągowa jednostka, czyli klub sportowy Baza za sprawą Wojtka Nowickiego.
1: Może właśnie warto byłoby powiedzieć trochę więcej o bohaterach bohaterach drugiej eliminacji i memoriału, czyli Józefie Jaszczurze Nowickim i Kurcie Jabłońskim.
2: Ja postaram się jakby bardzo szybko popuentować, bo myślę, że dla wielu z osób, które będą słuchały tej audycji, dla nas też osobiście, że to są postaci na tyle ważne, że każdy ma unikalne historie, zarówno z Kurtem Jabłońskim, jak i z Józefem Jaszczurem Nowickim, i myślę, że to będzie też taka inicjatywa troszkę wspomnieniowa, żeby każdy z nas mógł indywidualnie powspominać te postacie. Oczywiście my również za sprawą zdjęć wielu i takich wydarzeń towarzyszących, mam nadzieję, również przyczynimy się do upamiętnienia tych postaci. Oczywiście tych postaci związanych z bazą tych historii było więcej, natomiast to są dwaj tacy nestorzy, legendarne osoby podwiązane z tym naszym środowiskiem żeglarskim. Postać Józefa Jaszczura Nowickiego niezwykle legendarna, niezwykle charakterystyczna, jeżeli chodzi o to środowisko bazowe. W zasadzie można powiedzieć taki inicjator wielu wydarzeń, czy szkoły, czy wcześniej klubu sportowego, wielu inicjatyw żeglarskich tutaj w Mrągowie. No oczywiście Kurt Jabłoński, który również się w tamtych momentach ważnych z punktu widzenia historii mrągowskiego żeglarstwa pojawiał. No tutaj w zasadzie można powiedzieć też, że to nazwisko jest mocno zakorzenione w historii polskiego żeglarstwa, bo w dalszym ciągu z nami współpracuje czy postać tutaj Huberta Jabłońskiego, tutaj też w tej chwili członka naszego zarządu, czy przede wszystkim Karola Jabłońskiego, który jakbym wymieniał liczbę medali i osiągnięć, które osiągnął, to byśmy, że audycja trwałaby ze 2 godziny, bo tylko jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w klasie DN, czyli w tym żeglarstwie lodowym, to ma 19 różnego rodzaju medali z różnego kruszca.
1: W tym roku 4 eliminacje żeglarskiego Grand Prix Warmii Mazur, no i finał. Część imprez w Mrągowie, wiadomo, ale też stare sady, jak co roku się pojawiają, no i Olsztyn tym razem.
3: No Olsztyn to tak, to po raz pierwszy nam się jak gdyby pojawia w kalendarzu. No nawiązaliśmy, no chcemy to jak gdyby wychodzić nie tylko poza Mrągowa. Szukamy środowisk, z którymi możemy współpracować. Ta współpraca miałaby na celu też no, organizowanie wspólnych regat. Też zależy na bardzo mocno na frekwencji, czyli w tym roku też Olsztyn, tak? No, stare sady też, to warto było wspomnieć chwilę na temat tych regat. To jest już po raz trzeci się będziemy spotykali w starych sadach. One mają taką charakterystykę, te regaty, że one są takie najbardziej liczne. Chcę przypomnieć, że w tamtym roku startowało około 60 jachtów, tak? Czyli tam około 400 zawodników z całej Polski, czyli to jak gdyby też taka fajna promocja regionu Warmii i Mazur. Tutaj też nie bez znaczenia jest to, że my się spotkamy w starych sadach. Trafiliśmy tam naprawdę na gospodarza, który no jest fantastycznym zwolennikiem żeglarstwa gościnnym, posiadając też kapitalne zaplecze, także czujemy się tam bardzo dobrze. Zawodnicy czują się również bardzo dobrze, wspominają. Tak jeszcze chciałbym tylko nadmienić, że te regaty zostały wyróżnione w przyszłym roku organizowanym przez Polski Związek Żeglarski, czyli taką, no, powiedziałbym, bardzo, bardzo poważną organizację. One zostały nagrodzone najlepsze regaty na śródlądowe w Polsce. Także tutaj też to też świadczy o tym, że jesteśmy dostrzegani w całej Polsce, że dobrze się na nas mówi, tak?
2: Mhm. Też wydaje mi się, że warto podkreślić, że w tym roku każda eliminacja będzie oryginalna i związała się z pewnymi oczekiwaniami, ale pewne zmiany. To znaczy w przypadku tej pierwszych imprez, imprezy majowej, to będzie taka najbardziej klasyczna dla nas formuła, z tego względu, że zapraszamy wszystkie jednostki pływające, absolutnie ścigające się tutaj na okolicznych akwenach, nie tylko po całej Polski, czyli będziemy mieli przeróżne jachty kabinowe, klasy T, T1, T2, T3, typowo widziane jakby Delfia 24, Omegi, też deski. Naprawdę będziemy się ścigać na różnych tutaj łodziach. Natomiast ta druga edycja, ta impreza poświęcona bardziej historii bazy i te regaty memoriałowe, które się odbędą przy okazji, to będą przede wszystkim regaty na naszych łodziach, które wynajęliśmy. To będą łodzie klasy Omega. Prawdopodobnie w formule dwudniowej, to znaczy jednego dnia rozgramy półfinała, a drugiego dnia finała. Oczywiście ta formuła jeszcze zostanie uzgodniona z zawodnikami. Zobaczymy, jak będzie frekwencja, bo liczymy na bardzo dużą liczbę zgłoszeń. Te trzecie regaty eliminacyjne, czyli regaty w Starych Sadach, to mają unikalną formułę z tego względu, że to są taki długi wyścig długodystansowy, jeden od Starych Sadów w zasadzie do Rynu i z powrotem. Jest ten wyścig dla niektórych trwa, w zależności od wiatru, 2 godziny powiedzmy, a nie, dla niektórych wręcz tych godzin, nie wiem, kilka, nawet do 5 godzin przypuszczam, że może trwać. Nowa formuła też pod koniec września, czyli te regaty w Olsztynie, które też Puchar Babiego Lata w zeszłym roku troszkę konkurowaliśmy ze sobą, bo odbyły się w tym terminie i miały podobną frekwencję, więc liczymy na to, że dzięki tutaj naszej udanej współpracy przyczynimy się do tego, że ta frekwencja jeszcze będzie lepsza zarówno u nas, jak tydzień później w Olsztynie. Oraz, co warto też podkreślić, i to cieszę się tutaj z tej inicjatywy nowego zarządu, że prawdopodobnie na finał wrócimy po kilku latach do Mrągowa i będzie to finał organizowany wspólnie z Mrągowskim Ośrodkiem Sportowym Baza, przy okazji też ich bardzo dużej imprezy, która odbywa się co roku, więc połączymy...
1: Czyli październik.
2: Październik, tak, początek października i tu połączymy takie dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy my, jako nieco bardziej doświadczeni seniorzy, będziemy się ścigać na swoich łodziach, jeżeli chodzi o finał, natomiast będą też oczywiście klasa 420 tutaj wieńczyła swoje zmagania w Pucharze też chyba Polski, mistrzostw jakby województwa i Pucharu Polski, ale też szeroko pojęta klasa Optymizm, bo chyba w klasie chyba B i C.
3: Czyli to ty mamy zadanie takim moim motem i naszym motem po chwili powoływania stowarzyszenia, chcielibyśmy tak łączyć pokolenia i to jak gdyby bardzo dobrze wpisuje się ta impreza, o której Mateusz przed chwilą mówił, czyli finał. Będziemy się ścigać naprawdę od dzieciaka do osób, do seniorów, krótko mówiąc.
1: Żeglarskie Grand Prix rozszerzyło swoją działalność parę lat temu o właśnie nie tylko Mazury, ale także i Warmię, no bo wiadomo, na Warmii też mamy jeziora, no i właśnie ten Olsztyn, który tak naprawdę bogaty jest w jeziora i jest tam, gdzie żeglować.
2: Ja nie jestem w stanie wszystkich jezior w Olsztynie wymienić. Myślę, że nawet mieszkańcy Olsztyna, bo tych jezior jest kilkanaście, a niektórzy się kłócą, czy chyba 17, czy 18, ale mogę w tej chwili trochę niedoszacować, albo przeszacować tą liczbę. Natomiast faktycznie, czy za sprawą Okażetu, czy za sprawą innych inicjatyw, chociażby Olsztyn żegluje, od kilku lat jest to fajny akwen, też trudny ze względu na te ukształtowanie tej przestrzeni, tego terenu, czy tą infrastrukturę, jest to trudny akwen do organizacji regat. Natomiast faktycznie jest moda na Olsztyn, a my chcemy być częścią tego trendu.
1: No ale też Mrągowo, Jezioro Czos popularne w całej Polsce. No i też my co roku o tym mówimy, że Jezioro Czos jest takim doskonałym akwenem do oglądania i podziwiania tych regat, no bo z każdej strony tak naprawdę kibice mogą oglądać te zmagania żeglarzy.
2: Jezioro Czos, czy slogan Baza, slogan Mrągowo naprawdę otwiera wszystkie drzwi dla żeglarskie w Polsce i to ja podkreślam to od tylu lat i no, w zasadzie, czy ta szkoła przestała istnieć, czy mieliśmy jakieś tam perturbacje w różnych latach, ale ten symbol jest aktualny i ja zawsze staram się szukać tych elementów łączących, czy te pokolenia, czy po prostu wszyscy, czy oddolnie, czy odgórnie, jakkolwiek by nie patrząc, dbamy o to, żeby też żeglarstwo w Polsce i czy ten symbol Mrągowa był zachowany.
1: Pierwsza eliminacja z cyklu Żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur odbędzie się w dniach 23-24 maja na jeziorze Czos w Mrągowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Rusza mrągowski budżet obywatelski 2027. Za chwilę dowiemy się, co się zmieni podczas kolejnej edycji budżetu. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Pauliną Zborowską-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Za nami też spotkanie informacyjne, podczas którego omówiony został mrągowski budżet obywatelski. Co zmieni się podczas kolejnej edycji? Jak to będzie wyglądało?
4: Jest bardzo dużo zmian, ale taka największa, podstawowa, to zmieniamy charakter zadań. Mamy zadania modernizacyjno-inwestycyjne, czyli zadania, które nie dają nam nowych inwestycji, tylko remontujemy, zmieniamy przestrzeń, która już istnieje, oraz zadania miękkie. Wracamy do działań, które były w poprzednich, pierwszych budżetach obywatelskich w mieście i sprawdziły się. Na zadania modernizacyjno-inwestycyjne w tej edycji mamy 200 tysięcy złotych na zadanie.

0: poprzednich latach albo w ogóle?
1: Było ich w ogóle tak naprawdę od 2021 roku. Wtedy mieliśmy ostatnie zadanie miękkie. A skąd taka potrzeba? Właśnie z analizy. Spojrzeliśmy na budżet z trochę innej strony, z potrzeb mieszkańców, zauważając oczywiście spadkową chęć składania wniosków, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, nasilające się wnioski, jeśli chodzi o inicjatywę lokalną. Stąd stwierdziliśmy, że trzeba znaleźć też przestrzeń na większe działania z większymi środkami. Stąd pomysł na to, żeby powróciły działania miękkie do budżetu obywatelskiego. No i analiza propozycji działań inwestycyjnych, która pokazała nam, że wiele z tych projektów zrealizowanych dzisiaj trochę już niszczeje w naszej przestrzeni. I nie chodzi nam o inwestycje, które właśnie mają oszpecać nasze miasto, tylko chcemy działań, które będą poprawiać jego działanie. Stąd ten plan.
0: Zadania miękkie są znane naszym mieszkańcom, słuchaczom. Zadanie modernizacyjne to jest zupełna nowość. Tego nie było.
1: Zadania modernizacyjno-inwestycyjne. Zakładamy tutaj takie działania, które pozwolą nam na przykład na poprawienie tego, co już istnieje w naszej przestrzeni. Jeśli powiedzmy w 2020 roku zrealizowaliśmy działanie z budżetu obywatelskiego, którym był plac zabaw, ale dzisiaj ten plac zabaw po momencie użytkowania przez dzieci widzimy, że powiedzmy nie spełnia swoich oczekiwań, bo nasze dzieci już dorosły i potrzeba trochę innych atrakcji, trochę innych zabaw, to poprawmy ten plac zabaw. Nie twórzmy nowego obok, lecz poprawmy jego przestrzeń. Jeśli mamy siłownię, która została na przykład za Urzędem Miejskim zrealizowana z budżetu obywatelskiego i widzimy, że tej siłowni powiedzmy brakuje jakiegoś orbitreka, rzucam, to dodajmy go, nie twórzmy nowego. Jeśli widzimy przestrzeń, która już jest, ale brakuje wkoło niej powiedzmy ławek, to zróbmy tam ławki. Nie twórzmy nowego, ulepszajmy to, co już istnieje.
0: Zadania modernizacyjne mają dotyczyć wyłącznie inwestycji realizowanych w ramach mrągowskiego budżetu obywatelskiego, czy w ogóle wszystkich inwestycji realizowanych w mieście?
1: Wszystkich inwestycji. Zadaniem budżetu jest realizowanie tego na przestrzeni miasta, czyli na naszych gruntach, naszych działkach, bo tak jest najprościej nawet w kwestii procedury. Więc te przestrzenie ulepszamy i poprawiamy. Ja dałam taki przykład, jeśli chodzi o poprzednie inwestycje z budżetu miejskiego, bo też odwiedzam je i widzę, w jakim choćby intensywności użytkowania są dzisiaj. I stąd dałam przykład placu zabaw na osiedlu Ptasim, kiedy było ono realizowane do dzieci inicjatora miały wtedy powiedzmy 7 lat, dzisiaj mają 14, więc mamy już tą przestrzeń, gdzie możemy coś ulepszyć, tak? Bo dziś młodzież na przykład potrzebuje ławeczek na tym placu zabaw, żeby posiedzieć, pospędzać tam czas razem w takiej wytyczonej przestrzeni, a niekoniecznie pozjeżdżać na zjeżdżalni, która była fajna, kiedy miały lat 7.
0: Albo ławeczek, albo nawet boiska obok, no bo to już mowa o nastolatkach, tak?
1: Trzeba też pamiętać, że to jest 200 tysięcy, więc to jest kwota do nie bardzo dużych działań. Ja wiem, że to brzmi dla nas dzisiaj 200 tysięcy, ale musimy pamiętać, że to jest również koszt tego, że nam się wydaje, że wstawimy ławkę i po problemie, ale to jest mała architektura. I tutaj jeszcze nie ma tego problemu, ale powiedzmy boisko, to są plany, to jest plac budowy, to jest pozwolenie, to jest ktoś, kto musi to nadzorować. Każdy z tych elementów kosztuje i wpisuje się w te 200 tysięcy.
0: Tak, i z 200 tysięcy robi się 2 miliony albo kilka milionów.
1: Dokładnie, więc te zadania, które proponujemy do budżetu, warto przyjść i skonsultować. Przyjść, napisać maila, zadzwonić. Jest mnóstwo opcji. Ale skontaktujmy się z urzędem, jako tą przestrzenią, która

0: właśnie doradzi, podpowie, na co może to starczyć, czy to jest dobry plan, czy nam się uda. A może się uda, ale musimy trochę to zmienić, więc tu polecamy przede wszystkim konsultacje tych swoich pomysłów.
1: Tak, konsultacje są bardzo ważne, dlatego że nawet huśtawka, którą zakupimy do własnego ogródka czy na działkę, ona będzie się różniła od tej huśtawki zamontowanej w przestrzeni miejskiej na placu zabaw miejskim.
0: Chociażby tym pięknym atestem, który musi posiadać każda huśtawka.
1: Więc i ta cena też będzie wyższa.
0: Tak jest, więc tutaj jak najbardziej pokój numer 16 przy sekretariacie jest tą przestrzenią, gdzie dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej. I poszukamy wspólnie rozwiązania, które pozwoli zrealizować dany pomysł.
1: Na jakim etapie jest teraz Mrągowski Budżet Obywatelski 2027?
0: Na etapie zgłaszania wniosków, więc wszystkie pomysły mieszkańców spływają do urzędu i już mogę pokazać trochę rąbka tajemnicy, że mamy już pierwszy wniosek w ramach budżetu obywatelskiego. Do 17 maja czekamy na Państwa pomysły w ramach budżetu obywatelskiego, właśnie na te zadania modernizacyjno-inwestycyjne i na zadania miękkie. Można je zgłosić w formie papierowej, można je przede wszystkim zgłosić za pośrednictwem formularza dedykowanej platformy, którą mamy do budżetu obywatelskiego, a znajdą ją Państwo na samym dole naszej strony www.mragowo.pl. Tam wystarczy 10 minut tak naprawdę, 3 kliknięcia i stajemy się inicjatorami pomysłów miejskich. Więc jeśli tyle czasu mogą Państwo poświęcić i mają w głowie pomysł, to ja serdecznie zachęcam.
1: Budżet obywatelski 2026 już, można powiedzieć, za nami. Teraz pora na realizację inwestycji, które wygrały, zwycięskich inwestycji. Może przypomnijmy, jakie to działania, jakie to zadania.
0: Myślę, że to zadanie odbije się też dużym echem, bo jest to psi plac zabaw, który wielokrotnie był zgłaszany do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Psi plac zabaw w tej chwili jest na etapie realizacji takiej dokumentowej, więc niebawem, do końca roku, będziemy mogli z takiego psiego placu zabaw skorzystać w naszym mieście.
1: Jedno zadanie, które powstało na bazie dwóch.
0: Były dwa w zasadzie takie same projekty, stąd je połączyliśmy. Psi plac zabaw powstanie w obrębie targowiska miejskiego, więc to też taka przestrzeń, która nie będzie zakłócać spokoju jakimś innym mieszkańcom, ale też będzie dobrą przestrzenią dla piesków, bo ich też nic nie będzie rozpraszać. To będzie przestrzeń dla nich do socjalizacji. Mamy nadzieję tutaj też na stworzenie się jakiejś fajnej, nowej psiej społeczności.
1: Trudno na pewno powiedzieć o dokładnej dacie, ale mniej więcej, czy to będzie jeszcze przed wakacjami, latem, czy może na jesieni?
0: W tej chwili nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
1: No dobrze. Tak, jesteśmy na etapie zgłaszania projektów, zgłaszania zadań do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Co trzeba zrobić? Jaki pierwszy krok wykonać, żeby takie zadanie zgłosić?
0: No to tak jak już wspominałam, sprawa jest prosta. Chodzimy na stronę www.mragowo.pl bądź od razu www.budżetobywatelski.pl i tak dalej, ale znajdujemy platformę, która jest dedykowana dla budżetu obywatelskiego i tam mamy hasło zgłoś zadanie. Klikamy, wypisujemy dane, pomysł i klikamy wyślij. To jest cała filozofia składania zadania. Jeśli nie jesteśmy za pan brat z komputerem, to po prostu bierzemy wniosek papierowy, który można albo poprosić bliską osobę, żeby nam wydrukowała ze strony, bo on też jest dostępny na platformie do druku, bądź przyjść do urzędu i poprosić o taki wniosek, my go damy, wypisać i złożyć. Można też wysłać pocztą.
1: Jakie zadania nie będą brane pod uwagę?
0: Inwestycyjne, czyli nie budujemy nowego, tylko modernizujemy to, co istnieje. A to tak naprawdę wszystko przychodzi na etapie już weryfikacji merytorycznej tych projektów, bo musimy też pamiętać o tym, że zgodnie z regulaminem projekt musi być na przykład w zgodzie z założeniami miasta. Czyli jeśli, powiedzmy, planujemy my jako miasto modernizację jakiegoś placu zabaw, który dana osoba zgłosi do budżetu obywatelskiego, no to zasugerujemy jednak odstąpienie od tego wniosku, znalezienie innej przestrzeni, bo my na przykład mamy już zabezpieczony budżet na to zadanie.
1: Mhm. Dlatego warto rozejrzeć się w mieście i zajrzeć tam, gdzie może brakuje ławeczek, huśtawek, czy ewentualnie trzeba by było coś odnowić.
0: Dlatego też jeszcze raz podkreślę to, że warto z tym pomysłem przyjść do nas i po prostu o nim powiedzieć, porozmawiać, poszukać tego rozwiązania, żebyśmy mogli znaleźć to poprawne.
1: Mrągowski Budżet Obywatelski, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o zadania, które będą realizowane na terenie miasta. Ale czy chodzi głównie o teren, o działki należące do miasta, o teren należący do miasta, czy na przykład teren może należeć do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych?
0: Zgodnie z regulaminem mamy taki zapis, że że zadania muszą być zrealizowane na terenie miasta. Jest odstępstwo i możliwość od tego, jeśli będzie zgoda danego właściciela w momencie składania tego projektu i jeśli ta przestrzeń jest dostępna dla wszystkich mieszkańców.
1: Więc na pewno przestrzeń prywatna, która na własnym, prywatnym ogródku tego zrobić nie możemy.
0: Myślę, że nie, bo raczej się nie zgodzimy, żeby ktoś nam tam chadzał w dowolnym czasie i dowolne osoby.
1: Więc co powinniśmy pamiętać jeszcze na koniec? Więc o czym powinniśmy pamiętać jeszcze na koniec?
0: Więc powinniśmy pamiętać, że w tym roku robimy działania inwestycyjno-modernizacyjne, czyli to, co zmienia nasze otoczenie do 200 tysięcy złotych oraz działania miękkie do 50 tysięcy złotych. Składamy wnioski do 17 maja za pośrednictwem platformy, którą znajdziemy na stronie Mrągowa oraz możemy złożyć je papierowo.
1: Dobrze, ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj Paulina Zborowska-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie, która opowiedziała o mrągowskim budżecie obywatelskim. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: W sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury odbył się powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 śmiałków. Wyniki przedstawi Agnieszka Piątkowska z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Jest Tena Malinowska, zapraszam.
3: Zawsze jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wystąpień, prezentacji uczestników. Do konkursu zgłosiło się w tym roku 7 uczestników. Jury w składzie Alicja Naworska-Kotelon, Hanna Szymborska i pani Urszula Kuchcińska wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pani Barbara Zapert, która przeczytała fragment powieści Katarzyny Enerlich Kiedyś przy błękitnym księżycu. Drugie miejsce zajęła pani Elżbieta Giers, która przeczytała wiersz Moja mała ojczyzna Zofii Chrostek. A trzecie miejsce zdobył pan Grzegorz Jarmużewski, który przeczytał fragment powieści Kto dał mi skrzydła Janiny Porazińskiej.
4: Moje nazwisko Barbara Zapert.
1: Pani Barbaro, drugi raz pani bierze udział w takim konkursie, w konkursie pięknego czytania dla seniorów. Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział w tym konkursie?
4: Raz, że jestem na emeryturze i mam bardzo dużo czasu, więc mogę poświęcić go temu, co kocham najbardziej. Kocham poezję, kocham prozę, kocham śpiew, muzykę. No i tak odnajduję się właśnie w tego typu imprezach.
1: Jaki fragment pani przygotowała?
4: Ja dzisiaj przygotowałam fragment książki pani Katarzyny Enerlich Kiedyś pod błękitnym księżycem. To jest książka, która traktuje o trudnej przeszłości, o szukaniu samego siebie, o alkoholizmie w rodzinie. Główna bohaterka Basia jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. A mi tak kiedyś przyszło do głowy, że jeszcze powinno być takie określenie DRA, dorosłe rodzeństwo alkoholika, bo ona też potrafi zniszczyć życie. Ale jest w tej książce również dużo optymizmu, bo ona to jest opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby poprawić swoje życie, żeby odnaleźć się na nowo i żeby odnaleźć szczęście w tym życiu. Zawsze jest na to czas. A pani autorka, pani Katarzyna, pięknie rozpoczęła książkę takimi słowami, że trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia. Ono zobowiązuje, bo tak łatwo się wszystko tłumaczy teraz trudnym dzieciństwem, tak? Wszystkie złe rzeczy, które się w naszym życiu dzieją, bo miałam czy miałem trudne dzieciństwo. Nie musi to być wyrocznią na dorosłe życie.
1: Czy książki pani Katarzyny Enerlich, naszej mrągowskiej autorki, są pani bliskie?
4: Wszystkie mam we własnym zbiorze, wszystkie. Czekam teraz na następną, która będzie kontynuacją Akuszerki z Innsbrucka, na piątą część. Ma być wydana w czerwcu, więc liczę na to, że nawet załapię się może o autograf. Tak, mam całe wszystkie.
1: Tematy, które są poruszane, wątki, które są poruszane w książkach pani Katarzyny Enerlich, są pani bliskie? Utożsamia się pani z niektórymi?
4: W niektórych książkach tak, są mi bardzo bliskie. Nawet w tej ostatniej książce, której fragment dzisiaj odczytałam.
1: Czym kierowała się pani, wybierając właśnie ten fragment?
4: No właśnie, tak przeglądałam swój księgozbiór od kilku dni i głównie czyta się na takich konkursach książki takich pisarzy, autorów znanych gdzieś tam, tak? A ja tak postawiłam właśnie na nasze podwórko tutaj, na naszą autorkę. Trafia w moje serce, o tak. Swoim piórem trafia w moje serce, tak powiem.
1: W tym roku po raz pierwszy w Mrągowie miał miejsce konkurs recytatorski dla seniorów. Czy brała pani w nim udział?
4: Właśnie niestety to był w ten dzień, kiedy nie mogłam uczestniczyć. Z wielkim żalem. Ale być może w przyszłym roku.
1: Woli pani jednak czytać czy recytować?
4: Też. Przypominając sobie lata młodzieńcze, to brałam bardzo dużo razy udział w takich konkursach. Ale chyba na obecną chwilę wolę jednak czytać. Może pamięć zawodna już by była, może jakiegoś długiego tekstu nie dałabym rady się nauczyć, nie wiem.
1: Mamy tydzień bibliotek. Biblioteka Miejska w Mrągowie włącza się również w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Czy książka jest pani bliska? Czy chętnie spędza pani czas z książką?
4: Głównie spędzam czas z książką. Z uwagi na to, że ja nie oglądam w ogóle telewizji, nie włączam telewizora, więc zostaje mi książka. Na zabicie czasu, na może nawet nie na zabicie, na uprzyjemnienie sobie czasu, tak? Ponadto śpiewam w chórach, więc jeszcze też tak sobie tutaj uprzyjemniam czas, ale książka jest przede wszystkim, tak? To jest najpiękniejsze, co może dać takie wyciszenie umysłowi i taką radość.
1: W tym świecie, który goni za technologią, za nowymi technologiami, kiedy jest taki duży dostęp do internetu, to jednak nie internet, a bardziej ta książka.
4: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej książka.
1: Po jakie tytuły pani najchętniej sięga?
4: To znaczy bardzo różne w zasadzie. Bardzo lubię sagi, bardzo lubię obyczajowe. Nie pogardzę też jakimś dobrym kryminałem, także ta tematyka jest dosyć szeroka.
1: Książka, którą ostatnio miała pani w rękach, którą ostatnio pani czytała?
4: Czytam Położne. To jest tak jakby kontynuacja Akuszerek, które już przeczytałam i teraz czytam Położne.
1: Powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Taka nowa inicjatywa tak naprawdę. W ubiegłym roku miał miejsce pierwszy konkurs, w tym roku już powiatowy. Czy warto takie konkursy organizować? Czy jest potrzeba, żeby takie konkursy organizować, żeby uaktywniać seniorów?
4: Myślę, że jak najbardziej warto, tylko może przekaz jest taki za... Chociaż nie, plakaty są porozwieszane, seniorzy nie wszyscy śledzą internetowe strony, nie wszyscy może czytają plakaty, ale tak, warto bardzo, bardzo. Tak jak mówiłam, dla poprawy swojej codzienności takiej, tak, dla uprzyjemnienia swojej codzienności, żeby tak nie zamykać się tylko w tych swoich czterech ścianach, ale wyjść do ludzi. I tak pokazać ludziom, dać siebie troszeczkę, że ja też potrafię, nie muszę być jakąś artystą czy kimś znanym, że mogę wyjść, pokonać swój taki wstyd, może lęk troszeczkę przed wystąpieniem i pokazać, co potrafię.
5: Lecie miasto festiwalowe ma artystyczną wymowę, zaś zima niebywała do reszty nas podjuznała. Bez zbędnej przesady można mnożyć tu przykłady. Jednak ta aura wyjątkowa zwabia do naszego Mrągowa. O Mrągowie piszę bardzo dużo. Jest to jeden z przykładów naszego Mrągowa, także chwilę wykorzystałem, panie Szuro. Co prawda poza konkursem wystąpiłem, ale...
6: Jest to pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania, ale drugi, ponieważ w ubiegłym roku był mrągowski konkurs. Przepięknie Państwo czytali, wzruszaliśmy się, ale wiadomo, list jest trzy i musieliśmy troszkę główkować. W imieniu biblioteki serdecznie dziękujemy Państwu za udział, ale chciałabym podziękować właśnie Bibliotece Mrągowskiej za to, że ten pomysł, który był w moim sercu, został naprawdę zrealizowany przez Was, Panie, i mam nadzieję, że będzie w dalszym ciągu realizowany. Zapraszam również do następnych konkursów, które będą w następnym roku, a więc recytatorski i konkurs pięknego czytania. W zanadrzu jeszcze mam inne takie konkursy, pomysły na konkursy, ale zobaczymy, czy będą zrealizowane. Dziękuję.
7: Ja też chciałam bardzo podziękować za zaproszenie do jury. Dziękuję Wam, dziewczyny, bo to naprawdę zawsze są mile spędzone chwile. Jak usłyszałam, że jest 7 osób, pomyślałam, kurczę, tak mało, ale wiecie co, to naprawdę tak się miło słuchało, to nie trzeba było więcej. Ta 7 była naprawdę wspaniała, perfekcyjna. Dalej bierzcie udział w konkursach, nie teraz, to za rok. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i jeżeli się jeszcze tutaj spotkamy, to będę mogła Was ponownie wysłuchać. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję.
8: Zaczynamy od trzeciego miejsca i zapraszam Pana Grzegorza Jaworzewskiego. Wszystko się teraz rozstrzygnie. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w powiatowym konkursie pięknego czytania dla seniorów mam zaszczyt wręczyć Pani Elżbiecie Gierz. Zapraszam. No i pierwsze miejsce. Zapraszam Panią Barbarę Zapert. I serdecznie gratuluję.
1: Jak się Państwo czujecie z takim wyróżnieniem? Podium jest.
9: Czuję się ogromnie wzruszony, ponieważ brałem udział w zeszłym roku i otrzymałem wyróżnienie, a w tej chwili tak się zastanawiam, może będzie szansa chociaż na podium. Także jestem wdzięczny za te pierwsze miejsce. Gratuluję drugiemu i pierwszemu, ponieważ mam świadomość, że po prostu, że te czytania były po prostu lepsze, bogatsze. Także nie mam żalu do komisji, a bardzo się cieszę, że znalazłem się na podium.
1: Ale w ubiegłym roku było wyróżnienie, więc w tym roku jest lepiej. Progres, można powiedzieć.
9: Krok dalej, także trzeba pracować, widocznie wyciągać wnioski. No w ogóle bardzo się cieszę, że mogłem akurat ten fragment przeczytać książki. Czytałem ją sobie po złamaniu kostki bocznej, przebywałem w domu unieruchomiony, dużo było czytania, dużo książek, ale ta akurat tak mnie szczególnie urzekła, Janiny Porazińskiej, Kto mi dał skrzydła, powieść o Janie Kochanowskim.
1: To oznacza, że cały czas warto próbować i warto się rozwijać.
9: Tak, jak najbardziej nie rezygnować, bo samo uczestnictwo już jest jakimś bogactwem, ubogaceniem, tak jak w zeszłym roku, wysłucha się innych. A przy okazji można też swój warsztat czytania, że tak powiem, nie tylko pielęgnować, ale i jakoś tak rozwijać.
1: A po jakie lektury, po jakie książki najchętniej Pan sięga?
9: Właściwie myślę, że jest to, znaczy, że jest to poezja, ale nie stronię też od prozy. Szukam książek wartościowych, takich, które pomagają mi lepiej spojrzeć na życie, lepiej je przeżywać. No, w wieku prawie 65 lat to człowiek już tak patrzy z perspektywy i stara się każdy dzień jak najlepiej wykorzystać.
1: Jak się Pani czuje, drugie miejsce, no to duże osiągnięcie.
10: To znaczy, ja jestem pierwszy raz w ogóle na takim konkursie. Czytania nigdy nie brałam udziału w żadnym takim przedsięwzięciu. No jestem zaskoczona, bo oczywiście starałam się jak najbardziej wszystko przekazać, to co autorka w tym swoim wierszu zawarła. No i się cieszę bardzo, że jednak ta moja praca, którą włożyłam w to, no jakiś efekt przyniosła. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że akurat drugie miejsce mogłam zdobyć, że komisja to doceniła i publiczność również. Także mam nadzieję, że na przyszły rok również podejmę się takiego zadania, żeby być tutaj i swój głos też oddać tak po prostu. Jeśli ludzie chcą takich rzeczy, chcą słuchać, chcą się w to angażować, no to ja jestem za, jak najbardziej.
1: Czy takie wystąpienie przed publicznością było dla pani stresujące, czy raczej z wiekiem to już się człowiek coraz mniej stresuje? Jak to jest?
10: Nie było stresujące. Oczywiście jakieś tam takie wzruszenie i trochę ten głos jednak drżał, mi nie powiem, ale to już wiek swoje robi, tym bardziej, że ja w swojej działalności w grupie Iskierka Nadziei biorę udział w takich różnych sprawach kabaretowych, aktorskich, także, że jestem troszeczkę, jestem amatorką oczywiście, ale jestem oswojona z takimi rzeczami. Publiczność przed dużo większą w Pieckach, żeśmy występowali publicznością u nas w Domu Kultury. No tutaj fajnie, że też dopisała.
9: Jeszcze można coś dodać? Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali życzliwym słowem i modlitwą, ponieważ mimo, że jestem lektorem w parafii Świętego Ojca Pio w Mrągowie na co dzień, to jednak odczuwałem pewną tremę i myślę, że to wsparcie osób bliskich bardzo mi pomogło, także pozdrawiam i dziękuję.
1: Pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów odbył się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Za nami pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Mrągowską Radę Seniorów oraz Bibliotekę Miejską w Mrągowie. Mrągowska Rada Seniorów jest podmiotem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Działa na rzecz osób starszych poprzez inicjatywy na rzecz seniorów, także te kulturalne.
11: Urszula Kuchcińska, Mrągowska Rada Seniorów, organizator właśnie pierwszego konkursu, powiatowego konkursu pięknego czytania. Współpracujemy razem z naszą biblioteką mrągowską, czytelnią i my jako Rada Seniorów działająca przy burmistrzu zaproponowaliśmy właśnie taki konkurs, gdzie biblioteka z miłą chęcią włączyła się w jego realizację. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co usłyszałam. Pod wielkim wrażeniem byli również pozostali członkowie jury oraz widzowie, którzy towarzyszyli właśnie tym wszystkim osobom, które pięknie czytały. Zachęcam, aby pozostałe osoby, które są w domu, które posiadają również talent pięknego czytania, recytowania, aby odkryli się i przyszli do nas właśnie, aby uczestniczyć w tych konkursach.
1: 7 uczestników wzięło udział w tym konkursie. To niewiele.
11: Być może nie mają odwagi, chociaż jest bardzo dużo zdolnych seniorów, którzy mogliby uczestniczyć w tym konkursie, ale w tym czasie dzieje się dużo Mrągowie i oni są bardzo zajęci. Nie zdążyli się przygotować do tego konkursu. Mieli inne zadania do realizacji.
1: W ubiegłym roku pierwszy raz konkurs pięknego czytania dla seniorów miał miejsce w Mrągowie. Po tych 2 edycjach już, co może pani powiedzieć?
11: No, jestem bardzo zadowolona z tych 2 edycji. Jestem wprost szczęśliwa, że ten mój pomysł został zrealizowany i że jest wspierany przez tak wiele osób, którzy uczestniczą aktywnie w konkursie, w jego przygotowaniu. za coś serdecznie dziękuję paniom z biblioteki naszej Mrągowskiej i tym osobom, którzy uczestniczą w recytacji czy w pięknym czytaniu.
1: Co by pani chciała powiedzieć pozostałym seniorom, którzy może wahali się, nie wzięli udziału, a zastanawiali się nad tym?
11: No proszę państwa, zachęcamy, nie zastanawiajcie się nad tym. Umiecie wszystko to pięknie zrobić, a przede wszystkim też zachęcam panów, żeby uczestniczyli w tych konkursach, bo przewaga jest pani.
12: Wojciech Rudnicki, przewodniczący Mrągowskiej Rady Seniorów.
1: Konkurs Pięknego Czytania dla Seniorów zgromadził uczestników, ale też osoby, które kibicowały. No i też to była okazja, gdzie mógł pan się podzielić tym, czym zajmuje się Mrągowska Rada Seniorów. No właśnie, czym ta Mrągowska Rada się zajmuje?
12: Mrągowska Rada Seniorów, to trzeba zacząć od tego, że jest to społeczne działanie całkowicie. Bo to trzeba podkreślić, bo niektórzy uważają, że to jest na zasadzie jak Rada Miasta. Nie, my jesteśmy przy burmistrzu powołani i zajmujemy się właściwie sprawami przyziemnymi, w cudzysłowie, związanymi z seniorami. To jest nasze główne działanie. Staramy się ułatwić codzienne życie mieszkańcom po 60 roku życia. Zauważamy te błędy, które na co dzień występują, utrudniają życie mieszkańcom naszego miasta. Są to złe chodniki, naprawa chodników, a wiele rzeczy, które służą dłużej. Mówiliśmy już o kopercie życia, która dwa razy została wydana, również poradnik Mrągowskiego Seniora, już drugie wydanie poszło w ilości 350, nakład 350 sztuk. Są tam zawarte porady, adresy instytucji zdrowotnych przede wszystkim, telefony. Wszystko to ułatwia życie mieszkańcom naszego miasta.
1: Mówił pan o tej kopercie życia. Wie pan, ile sztuk takich kopert zostało przekazanych seniorom?
12: Kopert życia w pierwszym rzucie zostało przekazane około 300. Było to 4 lata temu, a w tej chwili 350 jeszcze zostało rozdanych dodatkowo. W tej chwili już nie dysponujemy takimi kopertami. One były rozprowadzane przez organizacje pozarządowe z Urzędu Miasta. Urząd Miasta wydrukował to nam i to poszło już w teren. Także nie dysponujemy w tej chwili tymi kopertami.
1: Jakie działania udało się wypracować, co udało się zmienić w mieście dzięki właśnie Radzie Seniorów?
12: Te zmiany to są na co dzień może nie dostrzegane przez społeczeństwo, ale jest ich dużo. Są to drobne rzeczy jak naprawy, poprawa chodników, naprawa schodów, wejść do poszczególnych instytucji, barierki przy tychże schodach, szczególnie do sklepów. Rozmawiamy również o tym, żeby ławki były dostępne dla starszych ludzi, nie tylko dla krasnoludków, bo mamy w mieście dosyć dużo ławek, ale te ławki betonowane tak osiadły w terenie, że to krasnoludki tam mogą siadać. Ludzie starsi nie siądą, bo nie wstaną z tej ławki.
11: No i to zadanie nasze jest takie wszechstronne, tak jak powiedział pan Wojciech, że nie wszystko się da zauważyć, ale naprawdę mamy bezpośredni kontakt z seniorami i przekazujemy to panu burmistrzowi w formie naszych uchwał. Ja chciałabym również zaapelować jeszcze do innych gmin, ponieważ jestem w Warmińsko-Mazurskiej Radzie Seniorów i Mrągowska Rada Seniorów istnieje, Pieckowska Rada Seniorów istnieje. Brakuje jeszcze Rady Seniorów w Surkwitach i Mikołajkach, a więc zachęcam seniorów, aby społecznie doradzali swoim władzom, co powinno być zrealizowane, jeszcze podpowiedzieć tym władzom, ponieważ mają bezpośredni kontakt z tą społecznością senioralną. To jest bardzo, bardzo ważne.
1: O co postulują? Czego potrzebują jeszcze seniorzy w Mrągowie? Ciekawa sprawa, o której pan mówił, to właśnie te krzesełka w blokach.
12: W tej chwili Rada wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowych o zamontowanie tak zwanych krzesełek spoczynkowych w blokach czteropiętrowych na klatkach schodowych, tam gdzie są te podejścia. Krzesełka te są wzorowane na te krzesełka, które pospolite były w przejściach w wagonach kolejowych. One nie utrudniają nikomu przejścia ani prowadzenia akcji ratunkowych, a dla ludzi starszych jest to bardzo pożądana rzecz, bo widzimy nawet na co dzień, jak stoją i trzymają się poręczy, żeby wejść na czwarte, trzecie, a nawet drugie piętro.
1: Te krzesełka miałyby być przymocowane na każdym piętrze?
12: Na pierwszym piętrze, na parterze nie ma potrzeby, ale sądzę, że trzecie, czwarte piętro bezwzględnie powinno być. Pomimo to, że ostatnio obserwuje się, że na tych czwartych piętrach młodzi ludzie wykupują te mieszkania, bo starzy ludzie już niestety odchodzą nam.
1: Krzesełka miałyby być przymocowane, żeby nie zmieniły swojej lokalizacji.
12: Krzesełka, tak jak wspomniałem, byłyby przymocowane na stałe i one na sprężynach przylegałyby do ściany, tak jak wzorowane na krzesełkach w wagonach kolejowych.
1: Co jeszcze? O co jeszcze postulują seniorzy z Mrągowa?
12: W tej chwili jest problem z dojazdem na M-Park. Zwracam się z prośbą o to, żeby tam uruchomić autobus miejski. Jest trochę problemów, ponieważ to jest teren prywatny. Miasto nie może przystanku bezpośrednio zlokalizować na terenie tego przedsiębiorstwa, ale będzie jakieś zarażenie, że obok gdzieś będzie dojazd. Również ostatnio zwracamy się, to już nie pierwszy raz, o to, aby w Mrągowie zrobić Białą Niedzielę, która na wzór, która była już robiona 4 lata temu. U nas brak jest takich gabinetów lekarskich jak dermatolog na przykład, to już 4 albo 5 lat nie jest. Jeżdżenie do Biskupca, gdzie też już nie ma w tej chwili przychodni dermatologicznej, pozostaje Olsztyn, Kętrzyn albo inne miasta. To są rzeczy, które tak systematycznie Rada ubiega się o nie. Wiadomo, że nie są to proste rzeczy, bo to się wiąże z funduszem jakimś. Ale miejmy nadzieję, że to powstanie.
1: Oprócz tego Mrągowska Rada Seniorów działa też kulturalnie. Takim kulturalnym wydarzeniem dla seniorów był m.in. pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania. Co jeszcze?
11: No, oprócz konkursu pięknego czytania to był jeszcze konkurs recytatorski. Powiatowy konkurs recytatorski, który odbył się w miesiącu marcu. Też cieszył się wielkim powodzeniem. Podziwiałam te wszystkie osoby, które recytowały przepięknie, interpretowały wybór danego utworu, a były to bardzo, bardzo długie utwory. Gratuluję pamięci tym wszystkim, którzy wystąpili i zachęcam innych do tego konkursu. Jeżeli chodzi o Mrągowską Radę Seniorów, to opracowaliśmy wspólnie z pozostałymi seniorami, którzy są w Mrągowie, między innymi z Klubem Seniora, również Quest. Jest to taka gra terenowa, do której zachęcamy seniorów, mieszkańców miasta Mrągowa, młodzież, aby w tym uczestniczyła. A rzecz polega na tym, że tematem tego questu jest architektura Mrągowa nad jeziorem Czos. I to jest tak ładnie zrobione w formie wiersza, gdzie obserwuje się, co znajduje się na trasie tego questu. No a później trzeba zakończyć ten quest, bo tam są różne takie punkty, gdzie trzeba będzie wpisywać zakodować i przyjść i odnaleźć odpowiednie miejsce, gdzie schowany jest tak zwany skarb.
12: Myślę, że koleżanka pani Urszula w naszej Radzie jest taką osobą wiodącą w tych sprawach wszystkich, które na zewnątrz wychodzą, stanowią integrację z całym społeczeństwem. Jest to cenna rzecz. Siedziba Mrągowskiej Rady Seniorów znajduje się w tak zwanym MCAL-u. To jest na terenie byłej jednostki za halą sportową. Tam otwarte to jest biuro od godziny 8 do 16. W każdej chwili można zajść, skontaktować się i załatwić sprawę. To znaczy, jeśli chodzi o, jak powiedziałem, o biurze, biuro administracyjne, natomiast nasza siedziba może przyjąć interesantów zawsze w środy lub we wtorki od godziny 10 do 12.
1: We wtorki i środy?
12: Tak.
11: Dużo seniorów udało mi się poznać podczas rozdawania Mrągowskiego poradnika seniorów. A zrobiłam to w ten sposób, że poszłam na przystanek, rozdawałam te poradniki, również jadąc naszymi środkami lokomocji, rozdawałam po prostu poradnik seniora i w ten sposób ten kontakt taki bezpośredni był osiągnięty przeze mnie, jak i przez pozostałych seniorów. Było trochę takie przybliżenie, kim ja jestem.
1: Dyżury przedstawicieli Mrągowskiej Rady Seniorów odbywają się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama. Castorama.pl.
12: Morliny są gorące.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: Szykuj się na

0: Reklama. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebana to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was, nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was. To jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Carrie Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 złotych. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się, promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
20: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
21: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
22: No...
21: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
22: No dobra, a ty co będziesz robić?
21: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: wszystko, czego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: 3,17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
29: Bo w Media Expert taniej masz.
30: Castorama.
31: Teoria
32: i praktyka.
31: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
32: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
33: Po reklamie.

0: będzie.
1: To Kizo z numerem Disney w Meloradio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

0: tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest stokrotka.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 1,99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów. Gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt. Produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
21: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
22: Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie, od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Poglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś, to chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WN2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
8: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
19: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Już teraz zgadzam. Zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Mike Porycasso z numerem Inside the Lines w Melo Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, Bibi Rexa.

0: Tiësto, Ava Max z numerem The Model w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy Cię również gorąco i do Was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla Was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
21: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
22: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
21: Serio? Też na wysokie kwoty?
22: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
23: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
25: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
26: Po reklamie.
0: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungs Theophilus London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00 to są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria and the Dusty Choris w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
17: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań?
0: Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
22: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Marian, a po całym tygodniu pracy...
28: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
29: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
30: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które trafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy, Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrutowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy klienci, market budowlany Węglewski WN2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Decoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów, gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
19: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Koloracją Rąkową. Słuchaj na 104.9 FM.
1: 13, ale leci, przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze, wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku, a wśród nich Cyril, który za chwilę, czy oni, No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid, Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Us.

0: Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz
2: yeah!
1: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Czego dziś chcę?
1: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom. Ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas. A to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kofan w Melo Radio. Dobijamy do 14 i szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

sytuacja, kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy. Top Melo Radio. My dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą. Sobota.

0: 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 Premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
13: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Dobrze, dobrze, że jesteście. Bardzo dobrze. Mamy dużo muzyki, którą was trochę podkręcimy wszędzie, gdzie jesteście. Tylko dajcie znać, co tam u was. Słonko wychodzi w centrum Polski. Czy u was też pogodnie? Can't deny it. Jesus Priest dla was.

Sony Fodera, Crystal My Loving w Melo Radio. Tak, Sony Fodera to jest niezwykły gość, bo w tym roku pojawi się na dwóch najważniejszych chyba dla nas wydarzeniach EDM, i tych w Polsce, i tych za granicą, bo i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival zagra, a my będziemy tam razem z wami. To już sobie sami wybierzecie destynację. My Loving w Melo Radio przed Momerem, a Deoro już teraz numerem 5 Hours.

0: To Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Floratiom Rąkowo. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie.

0: Nie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra. A ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

Tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Melo Radio. Koniec świata jest bliski? No, nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No, teraz zmienili zdanie. Okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No, a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: i Diagostino. No takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Sebie, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo sił.

0: To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Afina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

to sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś

0: I tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Meloradiu. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest before przed dobrym melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

To Tobi Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu nie zabraknie najlepszej muzy. No i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sony Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: to Heaven w Meloradio jeszcze przed 19. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
5: Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to before przed dobrym Melo. Dive into the ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kungs i Theophilus London, tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków, no jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 od Meloradia, co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa, zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a to doda.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery. Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

How you feeling? It's good.

0: reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: is SkyTech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, wita was SkyTech, to 71. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromise. Numer nazywa się Ocean, już teraz w This is SkyTech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Odrobina nostalgii, Major Lazer i Light It Up w remiksie Wild Crow. Tuż przedtem Valley Mose, In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja, High Star, The Power w remiksie DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Melo.

počúvate This is Skytech. Australijská gviazda Dom Dola s novým numerem Don't Worry Baby. Tuž predtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A už za chvíle napravde piękna melodijna propozícia Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajte głośniej.

dalszym ciągu. Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości. Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She a Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Festival.

See you free.

0: 95 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

Ocean of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.